Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego

0: tegorocznego Rolanda Garrosa. W finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
1: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Za granicę leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
0: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro ogłosy widowni i jury. Będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie Polski także burza. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Wielkopolsce przez 18 na Pomorzu, 22 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dotychczasowy rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie nie miał odpowiedniego zaplecza technicznego. W ten sposób rozpoczęto artykuł na łamach Sztandaru Ludu 27 lipca 1971 roku. Z dalszej części dowiadujemy się o szczegółach. Prowizoryczne i szczupłe pomieszczenie nie posiadało urządzeń socjalnych. Kłopot ten załoga ma już poza sobą. Trwająca od połowy 1969 roku budowa nowej bazy dobiega właśnie końca. Przy ulicy Podgórze 2 wzniesiono piękny obiekt. W piętrowym budynku administracyjnym oprócz biur mieści się świetlica, punkt felczerski, bufet pracowniczy, umywalnia i szatnia. Obiekt otrzymał centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną. Okazale prezentuje się budynek warsztatów mechanicznych. Wykonano także 3 kanały do kontroli stanu technicznego samochodów i sprzętu drogowego. W warsztatach urządzi się również szatnie dla załogi, natryski i wyposaży odpowiednio pokój śniadaniowy. W późniejszym okresie nastąpi dalsza rozbudowa bazy. Powstaną garaże na sprzęt, wiaty, utwardzi się plac, stary budynek rejonu przejmie w użytkowanie Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych.
1: Oczywiście należy notatkę rozpocząć od wyjaśnienia skrótu, czyli rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście w tym momencie taka instytucja zarządzała drogami na terenie miasta i okolic, chociaż oczywiście też należy zwrócić uwagę, że te instytucje zajmujące się takim działaniem rozwijały się tak różnorodnie i często tutaj dochodziło do zmian organizacyjnych, co owocowało zmianami w nazewnictwie. Początkowo w zasadzie były takie zarządy powiatowe dróg publicznych, no a w tym momencie właśnie w latach 50. na podstawie przyjętych wtedy ustaleń powołano rejony eksploatacji dróg publicznych. No i ta placówka w Chełmie, w zasadzie oddział lubelskiej placówki, w tym momencie była taką główną instytucją, a informacja dotyczy ważnego wydarzenia. Jeśli chodzi o tę instytucję, budowa bazy przy ulicy Podgórze, no w zasadzie tak przy obecnym rondzie, więc właściwie te tereny znajdowały się przy ulicy Włodawskiej, no ale rzeczywiście taki adres funkcjonował. No mamy dosyć szczegółowy opis, co tutaj właściwie powstała w ramach tej inwestycji. Ten biurowiec, dosyć szczegółowo opisany, istnieje do dzisiaj. Też jest taką dosyć charakterystyczną budowlą, no i całe zaplecze. Teren dosyć spory. No oczywiście instytucja pod nazwą Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych istniała tylko do pewnego momentu. W latach 70. jednak zaczęto tutaj wprowadzać zmiany. Z czasem zaczęły się pojawiać powiatowe zarządy dróg publicznych. Z czasem jeszcze inne nazwy. W pewnym momencie rozdzielono jakby ten element zarządzający.

Jący drogami od tej części, która zajmowała się remontem i budową dróg. No i w pewnym momencie przy ulicy Podgórza pojawiło się przedsiębiorstwo robót drogowych. No i chyba z tą nazwą najczęściej to miejsce jest kojarzone, bo właściwie w latach 90. pod taką nazwą właśnie instytucja funkcjonowała. No oczywiście w kolejnych latach uległa pewnym przekształceniom. To już było zależne od sytuacji na rynku. Przez wiele lat rzeczywiście była to instytucja niezwykle ważna, zatrudniająca sporo osób. A więc takie jeszcze jedno kolejne przedsiębiorstwo w zasadzie związane z funkcjonowaniem Chełma w czasach PRL. Yes.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: blisko.
1: Reklama. Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więc na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
0: Reklama.
3: Bon

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie.

0: Wsparcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Wołodymyr Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
1: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu.

0: nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich sprawiające, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
2: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmiany zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym: matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Sąd okręgowy w Lublinie skazał Szymona C. na 7 lat i 8 miesięcy więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na ulicy Ogrodowej w Chełmie w marcu ubiegłego roku. W zderzeniu zginęło 2 nastolatków podróżujących w bagażniku samochodu. Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiada analizę dalszych kroków procesowych. 19 czerwca w Wyrykach odbędzie się drugie Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski. Stowarzyszenie Polskie Psy Ratownicze, Gmina Wyryki oraz miasto Włodawa chce stworzyć miejsce wymiany doświadczeń i poszukiwania praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o pomyśle na rewitalizację terenu przy historycznym jeziorku przy ulicy Lwowskiej w Krasnymstawie. Inwestycja ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie tego miejsca, ale też przywrócenie mu funkcji jednego z najbardziej charakterystycznych punktów w przestrzeni miejskiej.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Spore dziś zachmurzenie i tak będzie cały dzień. Więcej przejaśnień tylko na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Po południu wieczorem we wschodniej połowie kraju burze. A na termometrach od 16 do 20 na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Dzień dobry. Jeśli właśnie otwieracie oczy, mam dobrą wiadomość. Kalendarz dziś współpracuje z człowiekiem. Piątek po Bożym Ciele to ten szczególny moment w roku, kiedy część kraju oficjalnie

normalnie odpoczywa, a druga część udaje, że jeszcze coś załatwia. Przed nami poranek pełen ciekawostek, muzyki i powodów, żeby nie sprawdzać służbowej skrzynki. Kamil Bukowski, zaczynamy!

0: Jest 7:10, a przed nami jeszcze 13 godzin i 41 minut światła dziennego, także dzień dopiero się rozpędza. Imieniny obchodzą m.in. Waleria, Walter, Bonifacy, Igor i Jakub, więc jeśli macie dziś kogoś takiego pod ręką, warto dorzucić kilka miłych słów. To kosztuje mniej niż kawa, a działa zdecydowanie dłużej. W kalendarzu mamy również Światowy Dzień Środowiska, czyli ten moment w roku, kiedy przypominamy sobie, że planeta to nie jest mieszkanie wynajmowane na weekend, tylko adres, pod którym mieszkamy na stałe. A my przez najbliższe godziny zadbamy o dobre środowisko dla uszu. Będzie trochę informacji, dużo dobrej muzyki i trochę historii, które pokazują, że świat bywa znacznie ciekawszy niż wygląda o poranku.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Forma nie bierze się z nim.

0: znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku, od 12.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Reklama.

0: Jestem przekonany, że każdy z nas przynajmniej raz w roku przeżył ten moment, kiedy wchodzicie do pokoju, stajecie na środku i nagle pustka. Mózg wylogował się bez ostrzeżenia, po co tu przyszedłem, czego szukam, kim jestem. I okazuje się, że naukowcy naprawdę zbadali to zjawisko, nazywa się efekt drzwi. Nasz mózg traktuje przejście przez próg jak zamknięcie jednego rozdziału i rozpoczęcie następnego. Dosłownie segreguje informacje i robi mały reset pamięci operacyjnej. Dlatego po wejściu do kuchni często nie pamiętamy, po co tam poszliśmy, ale przypomina nam się to dopiero po powrocie do poprzedniego pomieszczenia. Czyli jeśli dzisiaj, podczas długiego weekendu, będziecie krążyć po domu jak zagubieni turyści, spokojni. To nie wiek, to nie przemęczenie, to nasz mózg właśnie archiwizuje dokumenty. Bylebyśmy nie zapomnieli, wstawić, a później zdjąć karkówki z grilla.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też bus.
8: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
9: Reklama. Za chwilę sprawdzimy, co słychać w naszym regionie, bo wielkie wydarzenia są ważne, ale to te najbliższe dotyczą nas najbardziej. Sprawdźcie na 104,9 FM w Radiu Bonton.
10: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 7:30. Zapraszam. W minioną środę zapadł wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło w marcu ubiegłego roku na ulicy Ogrodowej w Chełmie. Sąd Okręgowy w Lublinie zdecydował 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Wymiar sprawiedliwości orzekł, że Szymon C., który siedział za kierownicą, jest winny tego, że
11: w dniu 30 marca 2025 roku przy ulicy Ogrodowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się stężeniem alkoholu w wysokości 1,18 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował po drodze publicznej niesprawnym technicznie samochodem, to jest nieposiadającym ważnych badań technicznych, którym przewoził 9 pasażerów, podczas gdy homologacja pojazdu przewidywała maksymalnie 5 osób. W tym 3 osoby przewoził w nieprzystosowanej do tego celu przestrzeni bagażowej. Nie dostosował prędkości do warunków jazdy, w tym przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 80 km na godzinę. Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na chodnik, przodem pojazdu uderzył w latarnię oświetlenia ulicznego, a następnie przodem pojazdu w betonowe ogrodzenie posesji.
10: Mówił Marek Woliński, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.

0: Wobec oskarżonego orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ma także zapłacić 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Z zeznań uczestników wypadku wynika, że feralnej nocy grupa młodych ludzi wracała z imprezy urodzinowej. Początkowo autem kierował trzeźwy kolega, jednak w trakcie jazdy doszło do zmiany za kierownicą. Oskarżony Szymon C. przyznał, że pił alkohol i był dopingowany przez pasażerów do szybszej jazdy. Kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem, a po uderzeniu w betonowe elementy i dachowaniu dwaj nastolatkowie jadący w bagażniku zginęli. Bezpieczeństwo wschodniej Polski, odporność społeczności lokalnych, a także współpraca służb i samorządów będą głównymi tematami drugiego Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski, które odbędzie się 19 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach. Wydarzenie zgromadzi ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych oraz organizacji społecznych, by wspólnie rozmawiać o wyzwaniach stojących przed regionem położonym przy wschodniej granicy kraju. Forum organizowane przez Stowarzyszenie Poleskie Psy Ratownicze Gminę Wyryki oraz miasto Włodawa ma być miejscem wymiany doświadczeń i poszukiwania praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz rosnącego znaczenia zarządzania kryzysowego, współpraca różnych środowisk staje się niezbędnym elementem budowania odporności regionu. Wśród prelegentów znajdą się uznani eksperci zajmujący się bezpieczeństwem i polityką międzynarodową. Gościem forum będzie m.in. Witold Jurasz, który poprowadzi część debat. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wiceminister Stanisław Wziątek. Do udziału zaproszono również przedstawicieli policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, samorządowców i reprezentantów organizacji pozarządowych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W Krasnym Stawie planowana jest rewitalizacja terenu przy historycznym jeziorku przy ulicy Lwowskiej. Jak informują władze miasta, inwestycja ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie tego miejsca oraz przywrócenie mu funkcji jednego z bardziej charakterystycznych punktów w miejskiej przestrzeni. Obecnie zakończono pracę nad dokumentacją techniczną, która została już zatwierdzona i jest gotowa do realizacji. Miasto stara się także o pozyskanie dofinansowania na wykonanie zaplanowanych robót w ramach programów wspierających rozwój lokalnej infrastruktury. Rozstrzygnięcie naboru wniosków planowane jest na drugą lub trzecią część roku. Do czasu rozpoczęcia inwestycji w tym rejonie będą prowadzone bieżące prace porządkowe. Władze miasta podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki tego obszaru i nadanie mu nowego, bardziej reprezentacyjnego charakteru.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Długi weekend oznacza wzmożone migracje Polaków w kierunku grilla, jeziora i świętego spokoju. I tego ostatniego wam najbardziej życzę. Za moment Marcin Petruk powie, którędy najlepiej dotrzeć do celu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Trwa długi weekend, część z nas ma wolne, a to oznacza, że na ulicach Chełma ruch jest nieco mniejszy. Więcej samochodów spodziewajcie się w centrum, na drogach prowadzących do sklepów oraz na przysklepowych parkingach. W mieście, ale przede wszystkim poza nim, prowadzone są wzmożone kontrole policji, które potrwają do niedzieli włącznie. Jeżeli natomiast chodzi o prace drogowe w Chełmie, to są one prowadzone na ulicy Przemysłowej, a na wyjeździe z Chełma w kierunku Włodawy obowiązuje ruch wahadłowy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa.

0: Lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Przed nami pakiet informacji w wersji praktycznej. Punktualnie o 8 sprawdzimy, co się wydarzyło, co może się wydarzyć i czy parasol dziś będzie potrzebny. Zostańcie na 104,9 FM w Radiu Bonton.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
8: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizacji.

0: Organizowanego przez Pans w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: list otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
2: My bezusłowne.
1: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
0: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrolę.

0: Kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
1: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
2: Wolicie majówki czy czerwcówki?
3: Czerwcówki, bo jest cieplej.
4: Majówki, bo grill, no.
5: Majówka to jak bardziej po górach może.
6: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
7: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
2: To wszystkiego najlepszego.
7: Dziękuję.
2: Woli pani majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
0: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UCR Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie dziś duże przez cały dzień, trochę więcej przejaśnień na wschodzie i północnym zachodzie. Deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie burze. Do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Minęło 8, to już ta pora, kiedy kawa przestaje być marzeniem, a staje się planem działania. Długi weekend nabiera rozpędu, więc dziś bez pośpiechu, bez nerwowego patrzenia na zegarek i bez odliczania do końca zmiany. Skoro los podarował nam dodatkowy oddech, warto z niego skorzystać. Kamil Bukowski. Dzień dobry.

0: Gość radia Bon Ton.
1: W ramach piątych chełmskich targów książki doszło do takiego oficjalnego i uroczystego rozstrzygnięcia konkursu Pomocna Dłoń Fundacji Ocean Marzeń. I dzisiaj już znamy jak najbardziej nazwisko laureatki tego konkursu.
2: Dzień dobry, Martyna Misiura, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
1: Jak wspominasz w ogóle udział w samym konkursie, to, że zostałaś do niego wytypowana, bo to też jest już oczywiście wyróżnienie, to właśnie na ciebie postawiono.
2: No to naprawdę. To jest duże wyróżnienie dla mnie, zauważenie tego, co robię i to nie jest tylko takie schowanie, że robię to prywatnie, ale też wyjście, pokazanie innym osobom, co robię, dlaczego, no i też opowiedzenie swojej historii, dlaczego akurat to, a nie coś innego, bo wiadomo, że mało młodych ludzi działa charytatywnie, a pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna.
1: Ale o tym, że ktoś to doceni, pokaże, chyba się nie myśli na co dzień, jak przystępuje się do różnego rodzaju akcji pomocowych, czy samemu działa się na rzecz innych.
2: No nie, wtedy to się nie myśli. To jest takie naturalne, własne takie zdanie, a pójdę, pomogę, czy coś takiego. Nie myślę nawet, co inni pomyślą, czy oni to zauważą. To jest dla mnie to jest duży sukces, że ja mogę być częścią jakiegoś wydarzenia.
1: Satysfakcja,
2: dokładnie.
1: A jak to wygląda? Do jakich akcji powiedzmy wszystkim? Bo kapituła konkursowa doskonale wie, jak wyglądała twoja aktywność charytatywna. To teraz powiedzmy słuchaczom, w jakie akcje się do tej pory włączałaś? Czy może któreś z tych działań zapadło ci jakoś najbardziej w sercu?
2: Na pewno jest bardzo wiele akcji, w których brałam udział. Jedną z takich częstszych, na przykład w której biorę udział, to jest pomoc dla Szymona Zelenta i tutaj akurat poznałam jego mamę w urzędzie podczas jakiegoś kiermaszu, a że jestem radną Młodzieżowej Rady Miasta, to dostałam zapytanie, czym chciała wziąć udział, ale od tego momentu akurat nawiązałyśmy jakiś taki kontakt, jakieś wydarzenie czy coś, to właśnie dostaję zapytanie, czy chcę być wolontariuszką, czy chcę pomóc, czy mam jakiś pomysł, coś takiego, więc to na pewno. No na pewno też przez Młodzieżową Radę jest sporo rzeczy, w których biorę udział, różnych wydarzeń też jestem, pokazuję się.
1: Czy w miarę jak tych doświadczeń jest więcej, to jest ci łatwiej pomagać?
2: Na pewno, bo już są jakieś pomysły z tyłu głowy, które można przedstawić i jest doświadczenie, tak? Na przykład jak coś zrobić, żeby było dobrze, więc zbiera się pomysły całe życie.
1: Myślisz, że wśród twoich rówieśników dużo jest takich osób, które rzeczywiście mają potencjał do tego, żeby być takimi właśnie pomocnikami, tylko trzeba je zachęcić?
2: Myślę, że są jeszcze takie osoby, znaczy nie ma wszystkich, co wrzucać do jednego worka. Są różne osoby, które pójdą chętnie, które pójdą mniej chętnie, więc tutaj zależy głównie od tego, jak ich zaprosimy do tego, jak im to przedstawimy, pokażemy. Myślę, że jeszcze znalazłyby się takie osoby, które by się otworzyły na współpracę na rzecz drugiego człowieka.
1: Myślę, że tutaj jest chyba ważna rola takich liderów pomocy.
2: Na pewno liderzy tej mają dużo wpływu na nas, bo to głównie zależy od tej osoby głównej, jak ona to zarządzi, jak ona chce nam to przedstawić i pokazać. Trzeba dobrze zachęcić wolontariuszy do tego.
1: To jeszcze powiedz o reakcjach twoich kolegów, koleżanek, rodziny na twój sukces w konkursie.
2: No.

0: pewno było dużo gratulacji, spłynęło zadowolenie i dużo osób gratulowało, są dumni, więc...
1: Szkoła również?
0: Szkoła również. Pierwsze co to w sumie było, rada napisała, później weszłam do szkoły, następnego dnia o, gratulacje, gratulacje się rozpłynęły po szkole.
2: Zastanawiałam się właśnie, która to już siódma edycja jest tego konkursu.
3: Mówi Wiesław Drabik, pomysłodawca konkursu Fundacja Ocean Marzeń.
2: Założeniem jest, żeby trafić do jak najszerszej oczywiście grupy osób, a przede wszystkim, żeby je odnaleźć i wyróżnić, bo one są między nami, szczególnie po prostu duża trudność jest w wysupłaniu tych jednostek, które są tak zaangażowane i spełniają zadania, czy ewentualnie te, które stoją przed nimi w ramach tego konkursu. Nie chwalą się, one są skromne, a my mamy tę trudność, że jak je odnaleźć, jak je po prostu tutaj gdzieś później rzeczywiście również i w jakiś sposób pokazać, że warto, że takie osoby są wśród młodych ludzi, no i że po prostu należy tym osobom się jakaś nagroda, chociaż to źle powiedziane, bo dla nich, tak jak zauważyliśmy, samą nagrodą jest ta satysfakcja, to odczucie, to ciepło na sercu, które później gdzieś tam niosą ze sobą. I w tym roku byłem zapraszany do szkół, i odwiedziłem wiele szkół, myślę, że prawie większość szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Chełmie. I w trakcie tych spotkań z młodzieżą zauważyłem, że jest bardzo dużo osób, tych młodych, które chciałyby, tylko ze względu chociażby na wiek, jeszcze brak doświadczenia, troszeczkę trudno im się odnaleźć w tym problemie, ale wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej i będzie coraz ta idea tego konkursu będzie się rozwijała i będzie obejmowała coraz szersze grono młodych ludzi.
3: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm, członkini kapituły konkursowej.
4: Jeżeli chodzi o osoby, które złożyły wnioski do nas, oczywiście wszyscy to są wspaniali młodzi ludzie, którzy działają na rzecz społeczności naszego miasta lub innych miejsc, ale działają bezinteresownie, działają sami w formie wolontariatu. Więc jak zawsze co roku wybór był bardzo trudny. Co nas może zaskoczyło? Zaskoczył nas udział najmłodszej kandydatki do tej nagrody, która dzieliła się przede wszystkim sobą, pomocą na rzecz drugiej osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością, co wykazywało jej wielkie zaangażowanie i empatię w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że to było bardzo owocne spotkanie i kapituła jak zawsze miała dużą trudność z wydaniem werdyktu.
3: Katarzyna Janicka, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, a także członkini kapituły konkursowej.
5: Według mnie i z obserwacji uważam, że należy promować i pokazywać, i użyję tu słowa wyrażenia, talenty, najlepsze talenty w wolontariacie, pracy bezinteresownej na rzecz drugiego człowieka i liderów wolontariatu, bo takich mamy w chełmskich szkołach, mówię tutaj o nauczycielach. Pozyskanie młodych ludzi idzie po prostu przykładem osobistym. Mamy potencjał bardzo duży, natomiast konkurs jest, tak jak Wiesław powiedział, wyłuskaniem tych najbardziej aktywnych, wręcz liderów, młodych liderów wolontariatu. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to trudna, ciężka praca dla liderów osób dorosłych, żeby przekazać wiedzę i żeby później w dorosłości, jak ci nasi młodzi uczniowie przejdą na studia, tak, wejdą w ten dorosły okres, żeby również kontynuowali tą piękną i zbierać owoce.
1: Jedną z możliwości laureatów tego konkursu był komfort wyboru nagrody. Jakiego dokonałaś?
0: Miałam dużo wyborów, ale postanowiłam, że polecę w Bieszczady. Zobaczę z góry, jak to wygląda i kto wie, może kiedyś wrócę i pochodzę po Bieszczadach. Tak, tak, więc zobaczę z góry, jak to wygląda, później będę spacerować.
6: Gość radia Bon Ton. Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: mieście. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

długi weekend długim weekendem, ale porozmawiajmy chwilę o biznesie, bo w nim widzieliśmy już wiele. Sprzedawano kamienie, wodę premium, a nawet niewidzialne dzieła sztuki. I to za grube pieniądze. Ale kilka lat temu pewien przedsiębiorca postanowił pójść jeszcze dalej i zaczął sprzedawać powietrze. Dosłownie, kanadyjskie górskie powietrze zamknięte w puszkach. I teraz najlepsze, bo ludzie zaczęli to kupować. Szczególnie w dużych miastach Azji, gdzie jakość powietrza była problemem, niektóre puszki kosztowały nawet kilkadziesiąt dolarów. Wyobraźcie sobie minę pierwszego człowieka, który wrócił do domu i powiedział rodzinie: kochani, kupiłem trochę świeżego powietrza, tylko po chińsku na przykład. To pokazuje jedną rzecz. Kiedyś bogactwo mierzyło się liczbą hektarów ziemi, dziś czasem wystarczy odpowiednio zapakować coś, co do tej pory było za darmo. I tu przypomina mi się definicja promocji. Bo promocja to takie zjawisko, gdzie człowiek za pół ceny kupuje coś, czego normalnie nie wziąłby za darmo. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: Sport nigdy nie ma wolnego. Za chwilę Marcin Petruk sprawdzi, kto wygrał, kto zaskoczył i kto właśnie pisze swoją historię. Wiadomości sportowe Radia Bonton już teraz na naszej antenie.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Sport Marcin Petruk. 44 medale wywalczyli taekwondocy UKS Songo, którzy brali udział w turnieju Baba Yaga Cup w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rywalizowali tam w gronie około 300 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
11: W konkurencjach sprawnościowych dzieci mieliśmy 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe oraz w walkach 7 złotych, 10 srebrnych i 20 brązowych. Także był to bardzo dobry bilans. Pojedynki stoczone przez naszych zawodników dostarczyły oczywiście wiele emocji, zarówno samym zawodnikom, jak też publiczności, ponieważ o ich wyniku niejednokrotnie decydowały ostatnie sekundy, jak to zazwyczaj w walce bywa. W zawodach tych mieliśmy debiutantów, którzy stawiali pierwsze kroki na macie, no i nawet udało im się zdobyć swoje tutaj pierwsze krążki.
10: Ponadto reprezentanci Songo zdobyli pierwsze miejsce drużynowo w klasyfikacji młodzików oraz drugie w grupie kadetów. Kamil Miżma, zawodnik sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu i Klubu Magnum, będzie jednym z reprezentantów Polski.

0: podczas Mistrzostw Europy IPSC, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w węgierskim mieście Burzak. Na uczestników czeka 5 dni rywalizacji levelu 4 na 24 wymagających torach.
1: 6 torów dziennie się strzela. Minimalna ilość strzałów to jest ponad 400 sztuk, więc to jest kilka dni strzelania na bardzo wymagających torach. To już jest taki naprawdę wyśrubowany poziom trudności. Jeżdżają na Mistrzostwa Europy z całego świata, bo te Mistrzostwa Europy są takie bardzo rozpoznawane, i Filipiny, i Stany Zjednoczone. Przypomnę, że Filipińczycy to jest to ścisła czołówka światowa.
0: Mówił Kamil Miszwa. W Mistrzostwach Europy wystartuje on w meczu głównym w teamie Standard. Reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie po raz kolejny potwierdzili dobrą formę. Tym razem wrócili z medalami z Mistrzostw Województwa Lubelskiego, których gospodarzem były Łabunie. O uzyskanych rezultatach mówi sensei Krzysztof Kozioł.
2: Bezkonkurencyjny okazał się Paweł Podgórski, który w kategorii chłopców 8-9 lat zdobył pierwsze miejsce w kumite. Jeśli chodzi o wyniki pozostałych naszych zawodników, to wszyscy stanęli na podium. Jakub Kulbicki, Lena Kulbicka, Szymon Woźniak oraz Estera Szopa i Wojciech Szpunar stanęli na trzecim miejscu podium w swoich kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o wyniki w kata, to bardzo dobrze spisała się tutaj Estera Szopa, która w kategorii juniorek 16-17 lat stanęła na trzecim miejscu w kata.
0: Turniej w Łabuniach zgromadził około 200 zawodników z 19 klubów.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Niektóre drogi odpoczywają dzisiaj razem z kierowcami, inne przeżywają oblężenie. Po których drogach jechać? Szczegóły za moment przedstawi Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W pierwszym kwartale tego roku ubezpieczyciele wypłacili prawie 5 miliardów 700 milionów złotych odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a to o prawie 11,5% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Wynika z tego, że przez pierwsze 3 miesiące 2026 roku polscy kierowcy brali udział w większej liczbie kolizji i wypadków, co potwierdzają również policyjne statystyki. W pierwszym kwartale do takich zdarzeń najczęściej dochodziło w poniedziałki, bo to niemal 20% wszystkich działań, przy których konieczne było zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najbezpieczniejszym dniem była natomiast niedziela, którą niesłusznie uważa się za najbardziej kolizyjną.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135.

0: Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Zełenskiego i Władimira Putina. Zełenski opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
1: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność. A jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI.

0: Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworów, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
0: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
2: Co może zrobić oszust?
3: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek. Bardzo potrzebuje 20-50 zł.
4: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Nie żyje Błażej Czarnecki, były siatkarz Arki Tempo Heum. 30-latek zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce podczas powrotu z Węgier do Polski. Wrak maszyny odnaleziono w rejonie Góry Lubogoszcz. Przyczyny tragedii są wyjaśniane. Powiat chełmski wybrał wykonawcę dokumentacji dla dwóch inwestycji drogowych. Oba zadania zrealizuje warszawska firma. Projekty dotyczą przebudowy drogi Michałówka-Turka oraz remontu odcinka drogi w Kobyle. Łączna wartość zamówienia to blisko 200 tysięcy złotych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Dorohusku zaprasza na piknik rodzinny. Wydarzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu i będzie okazją do wspólnej integracji dzieci oraz ich rodzin. O szczegółach w wiadomościach lokalnych zapraszam o 9:30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Dziś ciepło, mimo że chmur sporo. Od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie, najchłodniej na obszarach podgórskich do 14 stopni. Spore zachmurzenie przez cały dzień, deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: 9:06 na zegarze, dla jednych śniadanie, dla innych drugie śniadanie, a dla rekordzistów już planowanie obiadu. Ten piątek ma własne zasady, wszystko dzieje się trochę wolniej, ale za to zdecydowanie przyjemniej. Pewnie przyznacie mi rację. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Lato nam się materializuje, proszę Państwa. A to oznacza, że coraz częściej będziemy spotykać pszczoły czy inne owady. To naraża nas na potencjalne urządlenia. Co wtedy zrobić? Janek Zieliński, zapraszam. Także wychodzimy na łąkę i ciach. Dziabnął nas jakiś owad. Co najczęściej się wtedy dzieje? No, często... Nic wielkiego. Znaczy wiadomo, jak nas komar weźmie, ugryzie, to nam się skóra zaczerwieni i będzie też niekiedy swędzieć. Ale no naprawdę, poza tym nic wielkiego. Co nie znaczy, że zawsze jesteśmy bezpieczni. Jak mamy jakąś alergię, to niestety jest gorzej. Niestety też w niektórych przypadkach może nam grozić śmierć. Ale dobra, po kolei. Skupmy się na tych mniej groźnych przypadkach. Jeżeli coś nas ugryzie, to na początku warto zastosować leki przeciwbólowe, preparaty przeciwzapalne czy zimny kompres. Nie opuszczajmy osoby ugryzionej. Zabierzmy ją ze słońca i zadbajmy też, by nie miała w okolicach ukąszenia biżuterii. A co jeżeli jesteśmy alergikami? Jeżeli ukłuło nas coś, na co jesteśmy uczuleni lub dziabnął nas naprawdę groźny owad, udajmy się niezwłocznie do lekarza. Po maksymalnie 24 godzinach od ugryzienia mogą wystąpić obrzęki, zaczerwienienia, wyższa temperatura, pokrzywki na całym ciele. Oczywiście dalej mówimy o rzadkich sytuacjach. Jak w komunikacie napisała Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ, 26 tysięcy osób skorzystało z pomocy medycznej po ugryzieniu w 2025 roku, z czego 15 tysięcy udało się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad 8 tysięcy skorzystało z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z kolei ponad 2 tysiące wylądowało na SOR-ach lub izbach przyjęć. A jeżeli na przykład dojdzie do sytuacji, gdzie owad ugryzł nas w jamie ustnej lub gardłowej, wleciał nam do środka, wtedy trzeba jechać jak najszybciej do lekarza, by nie doszło do zablokowania dróg oddechowych i uduszenia. Dlatego nie panikujmy, ale też nie lekceważmy tych sytuacji, bo jeżeli coś budzi nasze obawy, zawsze lepiej skonsultować te sprawy z lekarzem. Tak więc dzisiaj tak krótko ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, że będziecie spokojniejsi. No i co? Życzę Wam miłego dnia i dużo, dużo zdrowia na ten weekend. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Mam taką teorię, że długi weekend działa według innych praw fizyki. Czwartek pięknie nas nastraja, w piątek zaczyna się euforia, sobota mija przyjemnie, a potem nagle człowiek mrugnie i jest niedziela wieczór, a grill jeszcze nie wystygł w sumie. Naukowcy twierdzą, że to nie złudzenie. Kiedy robimy coś nowego, ciekawego albo przyjemnego, mózg przetwarza więcej bodźców. W trakcie wydaje się, że czas płynie normalnie, ale później wspomnień jest więcej i okres wydaje się być dłuższy. Paradoks polega na tym, że kiedy siedzimy rutynowo w pracy czy wykonujemy powtarzalne zadania, dzień ciągnie się niemiłosiernie, ale po czasie niewiele z niego pamiętamy. Morał? Jeśli chcecie, żeby ten weekend był naprawdę długi,

Nie siedźcie cały czas w jednym miejscu. Pójdźcie gdzieś, zobaczcie coś nowego, a może zjedzcie coś dziwnego. Na przykład, nie wiem, ananasa z grilla. Mózg uwielbia nowości, nawet jeśli portfel czasem trochę mniej.

0: reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
2: Remonty, inwestycje, wydarzenia i sprawy mieszkańców. Lokalny przegląd informacji już za moment.
3: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 9:30. Zapraszam. Tragiczna katastrofa śmigłowca w Małopolsce pochłonęła życie 30-letniego Błażeja Czarneckiego, byłego siatkarza Arki Tempo Chełm. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła środowiskiem sportowym w Chełmie, Świdniku i całym regionie. Maszyna, którą Błażej Czarnecki wracał z Węgier do Polski, zniknęła z radarów w nocy ze środy na czwartek. Wrak śmigłowca odnaleziono przed godziną 8 w rejonie Góry Lubogoszcz, niedaleko Kasiny Wielkiej w Małopolsce. W kabinie znajdowało się ciało pilota. Przyczyny katastrofy pozostają na razie nieznane. Na miejscu od wczesnych godzin porannych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Jak podkreślały służby, działania poszukiwawcze były prowadzone w bardzo trudnych warunkach. Po południu potwierdzono, że ofiarą katastrofy jest Błażej Czarnecki, były siatkarz związany m.in. z chełmskim klubem. W latach 2020-2022 reprezentował barwy HKS Chełm, występując na pozycji przyjmującego. Po zakończeniu kariery sportowej rozwijał swoją drugą wielką pasją – lotnictwo. Zarząd Powiatu Chełmskiego rozstrzygnął postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych inwestycji drogowych. W obu częściach zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Warszawy. Informacją o wyborze wykonawcy opublikowano 3 czerwca. Postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym, a jego przedmiotem było świadczenie usług inżynieryjnych w zakresie projektowania. Zamówienie podzielono na dwie części obejmujące przygotowanie dokumentacji dla odrębnych inwestycji drogowych. Pierwsza część dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej na odcinku Michałówka-Turka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 816. Ta inwestycja obejmuje odcinek o długości blisko 5 km. Druga część zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji dla remontu drogi powiatowej w miejscowości Kobyle na odcinku o długości około 0,5 km. W obu przypadkach

0: Komisja przetargowa najwyżej oceniła ofertę warszawskiej firmy, która uzyskała maksymalną liczbę punktów. O wyborze zdecydowały przede wszystkim cena oraz zadeklarowany okres gwarancji jakości. Warto dodać, że firma była jedynym podmiotem, jaki zdecydował się zaoferować swoje usługi w kontekście zaplanowanej inwestycji. Na realizację obu części zamówienia przeznaczono łącznie 199 752 zł brutto.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
0: Mieszkańcy Krasnego Stawu zwrócili uwagę na problemy związane z odczytem wodomierzy. Sprawą zainteresował się radny Marcin Worotyński, który zapytał o możliwość wprowadzenia systemu zdalnego odczytu liczników wody. Jak wynika z odpowiedzi przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, takie rozwiązanie jest już uwzględnione w planach inwestycyjnych spółki. Mieszkańcy wskazywali m.in. na sytuację, gdy odczyty odbywają się podczas ich nieobecności w domu. Problemy mają też wynikać z trudnego dostępu do wodomierzy oraz ich ograniczonej czytelności. Prezes PGK Paweł Pastuszak poinformował, że w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na kolejne lata znalazło się zadanie dotyczące dostawy wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu, oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem. 11 czerwca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Dorohusku odbędzie się piknik rodzinny. Wydarzenie jest skierowane do wychowanków placówki, uczestników zajęć wczesnego wspomagania, jak też rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami. Mówi Iwona Suchocka, koordynator wydarzenia i nauczyciel ośrodka.
2: Co roku organizujemy takie właśnie wydarzenie o różnej formie. W tym roku będą to zabawy, konkursy, będą również warsztaty plastyczne, strefa relaksu, strefa gastronomiczna. Chcielibyśmy, żeby wszyscy czuli się tutaj bardzo dobrze, bo tak jest na co dzień. Ważne jest dla nas współpraca z rodzicami. Ważne jest to, aby każdy się tutaj czuł, no właśnie jak w domu, jak wielkiej takiej szkolnej, domowej rodzinie.
0: Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem w ośrodku sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.

0: Kultura nie bierze urlopu, nawet podczas długiego weekendu. Monika Łupkowska za chwilę sprawdzi, co ciekawego dzieje się na scenach, w kinach i nie tylko. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W poniedziałek o godzinie 18 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55 w Chełmie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy, o której więcej opowie
4: Jagoda Barczyńska, kierownik działu sztuki współczesnej i galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. To robimy taką drugą wystawę z takiego cyklu, można powiedzieć, dedykowanego artystom z jakiegoś środowiska, których dzieła znajdują się w naszej kolekcji. Nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, ale właśnie nie tak dawno pokazywaliśmy piękną wystawę, którą przygotowaliśmy razem z Akademią Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. I ta wystawa zainspirowała mnie, żeby pokazać artystów jako takie pendant do tej wystawy łódzkiej. A teraz przyszła kolej na

0: Następne środowisko. Jest to wystawa związana z środowiskiem wrocławskim. Zatytułowałam to Awangarda Wrocławska, ponieważ rzeczywiście Wrocław był takim miejscem, gdzie to środowisko tak kipiało od pomysłów i było, że tak powiem, fortpocztą, czyli awangardą, czyli tą strażą przednią, inaczej mówiąc, sztuki, w ogóle postaw artystycznych tamtego czasu. Pokazujemy pracę od roku 1952 aż po najnowsze. Wszystkie te prace są w naszej kolekcji. Nie zmieściło się oczywiście wszystko. Może zmienimy trochę w międzyczasie. Mamy sporo właśnie rysunków niektórych autorów. Pokazać właśnie, jak ta awangarda od sztuki o charakterze figuratywnym dochodziła do abstrakcji. Często poprzez okres tak zwanej sztuki materii. Ta wystawa pokazuje 70 prac, które wyszły spod ręki 18 autorów.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: wiadomości krajowe, światowe oraz sport i pogoda. Krótko mówiąc, komplet informacji potrzebnych do zaplanowania najbliższych godzin. W Radiu Bonton na 104.9 FM punktualnie o 10, a do tej pory jeszcze kilka fajnych utworów.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
11: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
13: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
12: Newsy, goście i twoja muzyka.
14: Od poniedziałku do piątku, od 12.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama.
16: Bonton Radio i wszystko gra.

0: ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
1: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
0: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
2: My безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами.
0: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
3: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a przyszłym jeszcze pewniej?
0: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży. Po świecie w czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezar Jaszczyk.
4: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie

0: wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
1: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zabranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
2: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrijewa jutro o 15.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6, 6-4. W jutrzejszym finale Chwalińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
2: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. I bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
4: Chwalińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
2: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób nie obserwuje i kibiców. Ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
4: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruña zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA, tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczycy. Dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
1: Przejaśnienia teraz w centralnej Polsce, ale w kraju dziś przeważnie chmur, deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze. Możliwe także burze po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju. A na termometrach do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Jest 10:07. Jeśli dopiero teraz zaczynacie dzień, spokojnie, długi weekend nie prowadzi listy obecności. Najważniejsze, żeby znaleźć chwilę dla siebie. Reszta może poczekać do poniedziałku albo wtorku. Nie oceniamy, nie wytykamy. Mało tego, ten nastrój podbijemy dobrą muzyką. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26.

0: obok Vendo Parku.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Bonton Radio. Na...

Jeśli ktoś teraz sobie właśnie ziewnął, to moi drodzy, o tym zjawisku chciałbym porozmawiać. Ja przed chwilą ziewałem. A ziewanie to jedna z tych rzeczy, które naukowców fascynują bardziej niż mogłoby się wydawać. Bo przecież każdy z nas robi to codziennie, a mimo to nadal nie ma stuprocentowej pewności, po co właściwie ziewamy. Wiemy za to jedno. Ziewanie jest wyjątkowo zaraźliwe. Wystarczy, że ktoś obok zacznie, a po chwili kolejne osoby powtarzają ten sam ruch. Co ciekawe, czasem wystarczy samo słowo ziewanie, żeby uruchomić całą reakcję. Badacze podejrzewają, że ma to związek z empatią i sposobem, w jaki nasze mózgi komunikują się ze sobą. Im bliższa nam jest dana osoba, tym większa szansa, że przyjmiemy od niej ziewnięcie. A więc, jeśli właśnie teraz walczycie z odruchem szerokiego otwierania ust, to spokojnie. To nie brak energii i nie sygnał, że program jest nudny, to po prostu dowód na to, że wasz mózg działa dokładnie tak, jak powinien. I jeszcze tak na koniec.

bo tak sobie patrzę na naszą playlistę, to przygotowaliśmy takie utwory, taką muzykę, że ziewanie nam nie grozi. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na prac

0: Kozłowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Emocje sportowe nie znają pojęcia długi weekend. Najważniejsze wydarzenia i najnowsze wyniki już za moment przedstawi Marcin Petruk.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Grupa Chełm Biega po raz kolejny uczci pamięć Tomasza Kogucciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł nagle 2 lata temu. A odbędzie się to podczas biegu, który jest zaplanowany na 22 czerwca w Kumowej Dolinie. Mówi Lena Rorat.
7: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Chełm Biega. Dlatego pragniemy właśnie aktywnie, na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking na dystansie około 5 km po ścieżkach wytyczonych w lesie w Kumowej Dolinie. Start i meta zlokalizowane będą na terenie paintballu w Kumowej Dolinie.
6: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Kogucciuk był wolontariuszem. Nie zmieniamy dyscypliny. 9 czerwca w Świerczach rozegra się 4. bieg Aleją Grabową o Puchar Wójta Gminy Dorochusk. Wydarzenie jest organizowane przez miejscową szkołę podstawową i ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także integrację osób z różnych szkół i środowisk.
8: Uczniowie będą rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
6: Mówił Sebastian Kogut, koordynator wydarzenia oraz nauczyciel ze szkoły podstawowej w Świerżach. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 2 pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie wróciło już ze Spały, gdzie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Nie udało im się dotrzeć do strefy medalowej, ale jednemu z nich, Jakubowi Świdroniowi, niewiele do tego zabrakło po zwycięstwie w eliminacjach, mówi trener Wojciech Zaprawa.
9: Przeciwnikiem był zawodnik z województwa zachodniopomorskiego, no i tu kolejny raz jakoś sędziowie trochę ten wynik wypaczyli, bo oglądałem powtórkę wielokrotnie i w walce o medal w ćwierćfinale, no niestety ulegamy 2-1. No niestety w tym roku się nie udało zdobyć medalu. Finalnie Jakub Świdroń zajmuje 5. miejsce, co uważam, że również jest, no jak na cały kraj, jest to ogromne osiągnięcie. No niestety, no wiadomo, boli ten brak podium, no ale nie łamiemy się i wrócimy na pewno silniejsi po tym doświadczeniu.
6: Z kolei Ksawery Sieciechowicz w pierwszej rundzie mierzył się z reprezentantem wojewódzkim.

0: województwa mazowieckiego i decyzją sędziów przegrał z nimi 1-2.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: przeciętny człowiek przez całe życie spędza około roku na szukaniu zagubionych rzeczy. Klucze, pilot, telefon, okulary, które często znajdują się na własnej głowie. No, tak i czasem bywa. Policzcie sami. Kilka minut dziennie, kilka razy dziennie i nagle okazuje się, że z naszego życia znika kilkanaście miesięcy. Najciekawsze jest jednak to, że zwykle nie gubimy przedmiotów, gubimy uwagę. Odkładamy coś automatycznie, myśląc o pięciu innych rzeczach, a potem zaczyna się domowa wersja programu poszukiwacze zaginionych i tak dalej. Dlatego jeśli dzisiaj podczas weekendowego odpoczynku będziecie nerwowo szukać telefonu, który leży obok was od 10 minut, pamiętajcie, nie jesteście sami. To prawdopodobnie taki największy sport narodowy po narzekaniu na pogodę.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Tak, jestem dzisiaj w pracy. Wyciągam swoje wiaderko, zalewam kawą i właśnie, jaka kawa jest najlepsza na pobudzenie? I oto wasze typy.
3: Czarna, bez cukru, bez mleka.
4: Jakieś latte waniliowe.
5: Z ekspresu, latte macchiato.
6: Cappuccino.
7: Z ekspresu, czarna, ziarnista.
8: Z cukrem i z mleczkiem.
9: Z ekspresu.
10: Czarna, biała.
11: Czarna, bez cukru, bez mleka.
12: Rozpuszczalna, z cukrem.
13: Moja rozpuszczalna, też z cukrem i troszeczkę mleka.
14: Nie wiem, nie piję kawy.
15: No czarna, parzona po turecku, proszę panią, z cukrem.
16: Normalna, bez cukru, bez mleka.
17: Z ekspresu.
18: Ja taka rozpuszczalna. Oj, czasu z mlekiem, ale bez cukru.
10: A u pana?
19: Ja wcale nie piję.
10: Nie piję wcale.
20: Latte, tylko latte.
21: Rozpuszczalna, tylko z cukrem.
22: Rozpuszczalną, z mlekiem, bez cukru, taka bezkofeinowa.
23: Rozpuszczalna z mlekiem.
10: Cukier?
23: Jedna łyżeczka.
24: W ogóle nie piję kawy.
25: U mnie to ja kawę, wie panie, że rzadko. Żona moja lubi, a ja to rzadko. Ja tylko herbatę piję.
26: Mielona parzona, z cukrem i z mlekiem.
23: Latte.
10: Z cukrem czy bez?
23: Z
10: kawa, jaka najlepsza?
26: A nie piję w ogóle.
14: Z mlekiem, bez cukru.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bonto.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Najpierw fakty z Polski, ze świata i najbliższej okolicy, a na końcu prognoza pogody, bo od niej dziś zależy chyba więcej niż zwykle. Posłuchajcie na 104.9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama.
8: Bonton Radio na 104.

0: kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezar Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
1: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
2: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście Państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
3: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
1: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
0: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
0: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 000 karaczanów skonfiskowały Austrię.

0: australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około 200 tysięcy dolarów australijskich. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe organizowane przez 19. Nadburzańską Brygadę Obrony Terytorialnej w Chełmie. Liczba chętnych pokazuje rosnące zainteresowanie służbą wojskową w regionie. Szkolenie rozpocznie się jutro i potrwa 16 dni. Polregio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy, zwiększając liczbę wakacyjnych połączeń na Lubelszczyźnie. Najważniejszą zmianą dla Chełma jest powrót sezonowej trasy Chełm-Włodawa, która od 27 czerwca obsługiwana będzie dwoma parami pociągów dziennie. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w bardzo roztańczonej imprezie ogólnopolskim turnieju. Dobrze ogarnięty turniej stylów odbędzie się w Milajowie 20 czerwca. Uczestnicy będą rywalizować w kilku kategoriach tanecznych, o czym więcej w wiadomościach lokalnych. Zapraszam już o 11.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Burze po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju, deszcz od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu, ale teraz świeci słońce w centralnej Polsce, więc wszystko jest dziś możliwe. Do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: 11.06 na naszych zegarach, słońce już od kilku godzin pracuje na pełnych obrotach, a my nadal podrzucamy Wam dobrą energię. Piątek po Bożym Ciele to trochę jak niedziela, która przyszła wcześniej, z tą różnicą, że jutro nie musimy iść do pracy. I tą filozoficzną iście myślą zaczynamy godzinę 11.00. Kamil Bukowski, jestem z Wami jeszcze przez jakieś 54 minuty.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowa.

0: Janka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Teraz coś, co brzmi jak herezja w 2026 roku. Naukowcy coraz częściej przekonują, że nuda jest potrzebna. Tak, ta sama nuda, przed którą uciekamy do telefonu po 7 sekundach ciszy. Okazuje się, że kiedy nic konkretnego nie robimy, mózg nie odpoczywa. On wtedy porządkuje informacje, szuka nowych pomysłów i buduje kreatywne połączenia. Dlatego najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem, podczas spaceru albo wtedy, kiedy człowiek bez celu patrzy przez okno pociągu. A ponieważ mamy piątek i przed nami jeszcze kawałek długiego weekendu, mam propozycję. Znajdźcie choć 10 minut bez

0: Powiadomień, ekranów i komunikatów. Nie po to, żeby zrobić więcej, ale po to, żeby przez chwilę nie robić nic. I wbrew pozorom, czasem właśnie wtedy dzieją się najciekawsze rzeczy.
1: To jest Bonton Radio.

0: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
12: Reklama. Nasz region nie zwalnia tempa podczas długiego weekendu. Najnowsze wiadomości już za chwilę w Radiu Bonton na 104.9 FM.
13: Eliza Kudelska-Nowosad to kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. A kolejna w tym roku edycja szkolenia podstawowego w 19 na Burzańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Chełmie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ochotników już na długo przed. Zgłosiło się wielu zainteresowanych zdobyciem szeregu umiejętności i informacji związanych z terytorialną służbą wojskową. Jak zaznacza zastępca dowódcy brygady, pułkownik Wojciech Brykner, tak duża skala zaangażowania mieszkańców całego regionu w nabycie takich kompetencji bardzo cieszy i ma duży wpływ na rozwój jednostki, którą czeka też ważne zmiany.
14: Ta oferta jest dla każdego praktycznie mieszkańca Chełmszczyzny, nie tylko Chełmszczyzny, bo też ziemi chrubieszowskiej, ziemi włodawskiej, tomaszowskiej, ziemi bialskiej i łosickiej, bo wszystkie te powiaty obejmuje stały rejon odpowiedzialności brygady. Za chwilę 19 Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej stanie się 19 Nadburzańską Brygadą Obrony Pogranicza i to jest takie kolejne wyzwanie, kolejny krok do tego, aby zbudować ten bardzo ważny element, który będzie wykonywał bardzo ważne zadania na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i z Ukrainą. Mówimy o wszystkich powiatach nadgranicznych województwa lubelskiego. To jest nasz stały rejon odpowiedzialności, w których funkcjonują nasze macierzyste batalione.
13: Szkolenie rozpocznie się już jutro i potrwa 16 dni. Kolejne zaplanowano na sierpień i listopad. Towarzyszą im też szkolenia wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Więcej pociągów i nowe wakacyjne połączenia na Lubelszczyźnie. Polregio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać od połowy czerwca. Najważniejsza zmiana dla mieszkańców Chełma i regionu to powrót sezonowych połączeń na trasie Chełm-Włodawa. Od 27 czerwca do 31 sierpnia każdego dnia kursować będą dwie pary pociągów. Z Chełma składy odjadą o godzinie 9 oraz 16.05, natomiast z Włodawy wrócą o 10.35 i 17.45. Rozkład jazdy został dostosowany do połączeń z i do Lublina, co ma ułatwić podróżnym przesiadki. To dobra wiadomość dla osób planujących letni wypoczynek nad Jeziorem Białym. Pociągi zatrzymają się m.in. na przystanku

0: Okuninka Białe, położonym w pobliżu popularnego kąpieliska. Więcej połączeń pojawi się także na trasach prowadzących przez Zamość w wakacje. Zwiększona zostanie liczba kursów do Bełżca, a dodatkowo uruchomione zostanie weekendowe połączenie z Zamościa Wschód do Rzeszowa. Przewoźnik podkreśla, że wszystkie dodatkowe wakacyjne kursy zostały zaplanowane tak, by zapewnić wygodne przesiadki między miastami regionu i ułatwić podróże turystyczne po Lubelskiem.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
2: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia, i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria e-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
0: Zapisy do turniejów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, a patronat nad wydarzeniem sprawują Radio Bon Ton i Super Tydzień. Wójt gminy Wierzbice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy ogłaszają tegoroczną edycję konkursu Najładniejszy Ogródek Przydomowy. Mieszkańcy mają czas już tylko do 15 czerwca, by zgłosić swoje ogrody i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Celem jest, jak zauważyli organizatorzy, nie tylko poprawa estetyki posesji, ale też promowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie powierzchni i terenów biologicznie czynnych na terenie gminy. Organizatorzy podkreślają, że zadbane i pełne zieleni ogrody wpływają również na atrakcyjność całej gminy. Konkurs skierowany jest do właścicieli ogródków znajdujących się na terenie gminy Wierzbica. Zgodnie z regulaminem z każdego sołectwa do udziału może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 3 uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. By wziąć udział w konkursie, należy złożyć kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi zgodami. Dokumenty można dostarczyć na 3 sposoby. Osobiście w urzędzie gminy lub też w bibliotece, drogą mailową lub tradycyjną pocztą.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jarosław Hołota, czyli nasz pan od muzyki, ale nie tylko, przygotował kolejną kartkę z kalendarza i sprawdził wydarzenia sprzed lat, które wpłynęły na światowy rynek muzyczny i oczywiście na nasze gusta. Posłuchajcie.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w piątek, piąteczek, piątunio. Witam was z pełną mocą na 104,9. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas wrzucić luźniejszy bieg i dać się ponieść genialnym historiom muzycznym. Przed nami fakty, które idealnie otworzą ten weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1947. Na świat przyszła Laurie Anderson, amerykańska artystka, awangardowa, kompozytorka i wokalistka. Laurie świętuje dziś swoje 79. urodziny. Świat usłyszał o niej na początku lat 80. za sprawą genialnego, hipnotyzującego i niezwykle nowoczesnego, jak na tamte czasy, utworu O Superman, który niespodziewanie podbił europejskie listy przebojów. Przenosimy się do roku 1956. Wyjątkowy i szalony dzień w historii telewizji. Dokładnie 70 lat temu Elvis Presley wystąpił w popularnym programie The Milton Berle Show, gdzie wykonał utwór Hound Dog. Jego ekspresyjne, pełne energii, niezwykle śmiałe, jak na tamte purytańskie czasy, ruchy sceniczne wywołały gigantyczny skandal obyczajowy w USA, ale też przypieczętowały jego status króla rock'n'rolla. W kalendarzu zapisujemy rok 1964, 5 czerwca na świat przyszedł Carl Hyde, brytyjski muzyk i wokalista, współzałożyciel legendarnej formacji elektronicznej Underworld. Carl kończy dziś 62 lata. To jego charakterystyczny, melorecytowany głos słyszycie w kultowym hymnie pokolenia lat 90. utworze Born Sleepy, który stał się wizytówką ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting. Zaglądamy do roku 1975. Absolutnie mistyczny moment w historii rocka. Dokładnie 51 lat temu w londyńskich Abbey Road Studios muzycy grupy Pink Floyd kończyli na

legendarnego albumu Wish You Were Here. Tego dnia w studiu niespodziewanie, bez zapowiedzi, pojawił się ich dawny lider, całkowicie odmieniony Syd Barrett. To niesamowite spotkanie odcisnęło ogromne piętno na ostatecznym, nostalgicznym klimacie tej genialnej płyty. Smutna kartka z roku 2002, dokładnie 24 lata temu odszedł Didi Ramon, Douglas Glyn Colvin, basista, główny tekściarz i współzałożyciel punk rockowej legendarnej grupy The Ramones. Didi był prawdziwym, nieokiełznanym sercem nowojorskiej sceny alternatywnej, a jego basowe galopady ukształtowały brzmienie całego współczesnego punka. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy datą z roku 2002, kiedy to świat usłyszał absolutny pop-rockowy hymn wszechczasów. Wspominamy dziś wielki moment, kiedy formacja Maroon 5 wydała album Songs About Jane, z którego pochodzi nieśmiertelny, genialny i grany do dziś we wszystkich stacjach radiowych świata utwór This Love. Ten ultra chwytliwy, budujący numer to absolutna definicja nowoczesnego radiowego przeboju, który rozkręci każdą czerwcową imprezę. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią muzyki, stawiamy na 100% absolutnego pewniaka. Skoro otwieramy właśnie Weekend w Chełmie na 104,9 FM, w głośnikach musi pojawić się numer, przy którym każdy podkręci głośność i zacznie śpiewać z nami ten genialny refren. Zrzucamy garnitury, zapominamy o pracy i z pełnym piątkowym luzem wjeżdżamy w wolne dni. Przed wami Maroon 5 i This Love.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków

0: pole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Feldman wraca z urlopu, a wam na koniec zostawiam taką radę na długi weekend. Odpoczywajcie mądrze, śmiejcie się często i nie sprawdzajcie służbowych maili. Naprawdę nic im się nie stanie. Kamil Bukowski, dzięki za ten czas. Trzymajcie się. Cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Hej dzieciaki, hej rodzice.

0: 16 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.
2: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów w Ukrainie w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
4: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
3: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
5: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy. Sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
3: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: No to wiemy już mniej więcej, jak będzie wyglądała pogoda dzisiaj w Chełmie, ale to raczej później. Teraz jeszcze jest spokojnie. Na termometrach około 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1011 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany. Dokładnie, więc kawa, duży kubek kawy jak najbardziej jest tutaj wskazany. Jeżeli chodzi o deszcz, mniej więcej 15-16, także przygotujmy się.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto.

0: Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy 4 minuty po godzinie 12, jesteśmy razem do 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: polecamy. Nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Avicii, Hey Brother w Ready Bonton w rytmie dnia. Na zegarach mamy 12:20, więc co, może szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 5 czerwca, tak, dokładnie. Imieniny obchodzą Waleria, Walter oraz Bonifacy. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta? No jest kilka, wszystkie związane ze środowiskiem. Światowy Dzień Środowiska, Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połową ryb, Dzień Ochrony Środowiska i Święte Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. O, to nie pasuje, ale pasuje The Rolling Stones i In The Stars.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń.

0: sport Marcin Petruk. 44 medale wywalczyli taekwondocy UKS-u Songo, którzy brali udział w turnieju Baba Yaga Cup w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rywalizowali tam w gronie około 300 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
1: W konkurencjach sprawnościowych dzieci mieliśmy 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe oraz w walkach 7 złotych, 10 srebrnych i 20 brązowych. Także był to bardzo dobry bilans. Pojedynki stoczone przez naszych zawodników dostarczyły oczywiście wiele emocji, zarówno samym zawodnikom, jak też publiczności, ponieważ o ich wyniku niejednokrotnie decydowały ostatnie sekundy, jak to zazwyczaj w walce bywa. W zawodach tych mieliśmy debiutantów, którzy stawiali pierwsze kroki na macie, no i nawet udało im się zdobyć swoje tutaj pierwsze krążki.
0: Ponadto reprezentanci Songo zdobyli pierwsze miejsce drużynowo w klasyfikacji młodzików oraz drugie w grupie kadetów. Kamil Miżma, zawodnik sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu i Klubu Magnum, będzie jednym z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Europy IPSC, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w węgierskim mieście Burzak. Na uczestników czeka 5 dni rywalizacji levelu 4 na 24 wymagających torach.
2: 6 torów dziennie się strzela. Minimalna ilość strzałów to jest ponad 400 sztuk, więc to jest kilka dni strzelania na bardzo wymagających torach. To już jest taki naprawdę wyśrubowany poziom trudności. Zjeżdżają na Mistrzostwa Europy z całego świata, bo te Mistrzostwa Europy są takie bardzo rozpoznawane, i Filipiny, i Stany Zjednoczone. Przypomnę, że Filipińczycy to jest to ścisła czołówka światowa.
0: Mówił Kamil Miżma. W Mistrzostwach Europy wystartuje on w meczu głównym w teamie Standard. Reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie po raz kolejny potwierdzili dobrą formę. Tym razem wrócili z medalami z Mistrzostw Województwa Lubelskiego, których gospodarzem były Łabunie. O uzyskanych rezultatach mówi sensei Krzysztof Kozioł.
3: Bezkonkurencyjny okazał się Paweł Podgórski, który w kategorii chłopców 8-9 lat zdobył pierwsze miejsce w kumite. Jeśli chodzi o wyniki pozostałych naszych zawodników, to wszyscy stanęli na podium. Jakub Kulbicki, Lena Kulbicka, Szymon Woźniak oraz Estera Szopa i Wojciech Szpunar stanęli na trzecim miejscu podium w swoich kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o wyniki w kata, to bardzo dobrze spisała się tutaj Estera Szopa, która w kategorii juniorek 16-17 lat stanęła na trzecim miejscu w kata.
0: Turniej w Łabuniach zgromadził około 200 zawodników z 19 klubów.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie.

Na zegarach 12:35, a w głośnikach Kombi i Black and White. Za chwileczkę Philip George, później Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam. A wy wiecie, że mamy lokalnego celebrytę, taki, który ma zdjęcia robione codziennie, no można powiedzieć liczone w setkach. To jest nasz Duszek Wiklinuszek. I jak w środę mówiłam, że turystów będzie u nas dużo na długi weekend, tak chyba to się sprawdza właśnie po liczbie zdjęć robionych z tym cudownym panem.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

Z okazji 60-lecia chełmskiego oddziału PTTK towarzystwo wydało pamiątkowy medal. Nakład w ilości 700 sztuk został już prawie wykupiony przez numizmatyków, informował Sztandar Ludu w numerze z 28 lipca 71. Dziennikarze dodawali też, że oddział znalazł kolejną okazję do wydania innego pamiątkowego medalu. Tym razem miał być poświęcony Mikołajowi.

0: Rajowi Rejowi, związanemu m.in. z powiatem chełmskim. Projektantem był artysta grafik Edward Gorol z Warszawy. Medal miała wykonać mennica państwowa. Na jednej stronie okrągłego medalu widniała podobizna ojca literatury polskiej Mikołaja Reja, na drugim zaś m.in. napis na mocy przywileju króla Zygmunta I w roku 1547 założył miasto Rejowiec w ziemi chełmskiej. Medal miał być przyznawany uczniom mającym bardzo dobre wyniki w nauce, zwłaszcza języka polskiego.
1: Pierwszy medal rzeczywiście ukazał się w roku 1970. Prezentował Kazimierza Janczykowskiego i był poświęcony rocznicy powstania oddziału, który został powołany w 1910 roku jako oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po II wojnie światowej jako oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Początkowo w zasadzie spodziewano się, że ten pierwszy medal będzie tylko takim drobnym epizodem, chociaż został starannie przygotowany, wybity w mennicy państwowej. No i pojawienie się drugiego medalu z Mikołajem Rejem, to rzeczywiście już sygnalizowało, że tradycja zaczyna się utrwalać. Ten medal rzeczywiście cieszył się dużą popularnością. W tym pierwszym wydaniu właściwie pojawia się rok 1972 jako rok wydania tego medalu. 700 egzemplarzy w dwóch odmianach, ale z czasem został wznowiony w roku 1975 w nakładzie już 1000 egzemplarzy i rzeczywiście zapoczątkował dosyć bogatą tradycję, bo trzeba przyznać, że do lat 90. oddział wydał sporo medali. W sumie według takiego zestawienia przygotowanego przez Konstantego Prużogo, bo okazały się dwie publikacje poświęcone medalom chełmskim, 55 medali wydał oddział PTTK w Chełmie, ale do tego jeszcze należy doliczyć medale wydane przez oddział przy Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie, bo rzeczywiście przez pewien czas taki oddział funkcjonował, jak również medale wydane przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Chełmie, 13 medali, czyli w sumie ponad 70 medali, więc rzeczywiście ważna tradycja. Sam medal z Mikołajem Rejem był niezwykle interesujący. Jak zwykle projektanci z pierwszej półki, bo Edward Gorol był jednym z takich ważniejszych projektantów medali w Polsce. W związku z tym rzeczywiście zawsze te medale były bardzo starannie zaprojektowane. Na awersie rzeczywiście mieliśmy wizerunek Mikołaja Reja, ojciec literatury polskiej, z takim dopiskiem. No, a z drugiej strony ta sentencja, która została umieszczona w artykule. Rzeczywiście był to rarytas dla numizmatyków. Z czasem bardzo wielu ludzi sięgało po te chełmskie medale, no i do dzisiaj w zasadzie one gdzieś tam krążą. Na takim wtórnym rynku kolekcjonerów ciągle cieszą się dosyć dużą popularnością, głównie z racji tej staranności, jaką przywiązywano do przygotowania tych wydarzeń.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

niezawodny, niezapomniany Robbie Williams, Supreme w Radiu Bonton w rytmie dnia. Tuż przed godziną 13:00 mamy dokładnie 12:55. Za chwileczkę Teddy Swims i Mr. Know It All. No i oczywiście wiadomości, a tam informacja, że nadal trwa

długi weekend. No i niestety już kierowcy na podwójnym gazie byli łapani. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową oraz na korty w Paryżu, gdzie dzisiaj gra nasza Polka.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
11: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem.

0: oprogramowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
2: 3 ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
3: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
4: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
2: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
5: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
2: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
6: Czekamy na więcej, na pewno będziemy w sobotę kibicować do przodu. Polska jest super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
2: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: W najbliższy wtorek z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów Archiwum Państwowe w Lublinie, a także jego oddziały organizują dni otwarte. W Chełmie będzie można zwiedzić archiwum, zobaczyć pracownię i skorzystać z punktu konsultacyjnego. O szczegółach tej atrakcji opowiemy w wiadomościach za niecałe pół godziny. W Dołhobrodach zatrzymano 62-letniego kierowcę ciągnika, który miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu i poruszał się całą szerokością jezdni. Mężczyznę ujęli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy udaremnili mu dalszą jazdę. Burmistrz Siedliszcza wydał decyzję dla planowanej kopalni piasku w Woli Korybutowej Kolonii. Wydobycie ma trwać do 9 lat na obszarze około 3,5 hektara. Prace będą prowadzone tylko w dzień do godziny 16 z dodatkowymi ograniczeniami ochrony środowiska, o czym więcej także w wiadomościach o 13:30.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Na program

0: prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
1: No i patrzymy, co tam w pogodzie u nas w Chełmie. W tym momencie jakieś 23 stopnie na termometrach. Do tego najcieplejszego momentu dnia jeszcze troszeczkę nam zostało. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali, więc biometr umiarkowany. No i przypominam o prognozach burz i deszczu, ale to raczej po południu i w nocy.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Na zegarach 13:06 w głośnikach Bob Sinclair i World Hold On.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357.

0: 7737. Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Branigan i Self Control w Radiu Bonton w rytmie. Ja za chwileczkę Stevie Wonder i Part-Time Lover. No i 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Self Control, czyli samokontrola. Ja wam przypomnę o moim ulubionym owocku, czyli o jabłkach. Jak jem jabłka, to tracę kontrolę. Naprawdę, jeszcze takie pyszne z lodówki, zimne podczas upałów. To jest to najlepsze. Nasze jabłka są najlepsze, mają najwięcej witamin, najwięcej uśmiechu, najwięcej zdrowia i najwięcej wszystkiego.

0: reklama. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli skryć, że zleciłam to Północy.

0: Aby zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca, zapoznać się z unikatowymi archiwaliami czy odwiedzić pracownię digitalizacji i konserwacji. Zaprasza również chełmski oddział.
1: Przede wszystkim będzie można zajrzeć do miejsca, które na co dzień dla użytkowników, klientów jest niedostępne, czyli magazyn archiwalny, nasza skarbnica. Będzie można zajrzeć i zobaczyć, jak duży jest ten zasób, ponieważ nasz zasób liczy ponad 1,3 km akt. To tak jakby ułożyć jedna książka na drugiej i je zmierzyć, więc ale również będzie można zajrzeć do naszej pracowni digitalizacji, w której robimy kopie cyfrowe z materiałów archiwalnych i później te kopie cyfrowe można sobie z domu obejrzeć na serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. A jeżeli ktoś faktycznie się skusi zajrzeć do naszej pracowni digitalizacji, będzie możliwość zeskanowania na profesjonalnym sprzęcie swoich fotografii, tych starszych, młodszych, być może ktoś ma jakieś dokumenty, które również zechce odwzorować cyfrowo.
0: Mówi starszy archiwista Żaneta Wasyjczuk z Archiwum Państwowego w Lublinie, oddział w Chełmie. Na miejscu będzie także działał punkt konsultacyjny.
1: Oczywiście zapraszamy na indywidualne rozmowy, konsultacje. Może ktoś zechce się podzielić swoją rodzinną historią, dokumentami, zechce nam opowiedzieć coś ciekawego. Także serdecznie zapraszamy mieszkańców Chełma i regionu do Archiwum Państwowego w Chełmie, ulica Partyzantów 40. Czekamy na Państwa.
0: Zwiedzanie w formie wycieczek będzie możliwe w godzinach 10-16. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 82 565 8068. W Dołhobrodach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem nietrzeźwego kierującego ciągnikiem rolniczym. 62-latek został zatrzymany dzięki interwencji funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy udaremnili mu dalszą jazdę. Z relacji służb wynika, że kierujący poruszał się całą szerokością jezdni i nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że ciągnik, którym się poruszał od blisko 10 lat, nie posiadał ważnych badań technicznych. Na miejsce wezwano policję, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, sam ciągnik został też zabezpieczony. 62-latek został przekazany pod opiekę rodziny. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, które polega na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Wola Korybutowa Kolonia 1. Inwestycja zakłada wydobycie piasku metodą odkrywkową przez okres do 9 lat. Planowana kopalnia powstanie w miejscowości Wola Korybutowa Kolonia. Łączna powierzchnia przeznaczona pod eksploatację wyniesie około 3,5 hektara. Według dokumentacji geologicznej zasoby złoża szacowane są na około 274 tysiące ton piasku. Przy planowanym wydobyciu na poziomie około 20 tysięcy metrów sześciennych rocznie eksploatacja może potrwać maksymalnie, jak wskazano, 9 lat. Chociaż organ prowadzący postępowanie stwierdził brak konieczności przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, to decyzja zawiera szereg warunków, które mają ograniczyć wpływ inwestycji na najbliższe otoczenie. Do najważniejszych należą m.in. ograniczenie hałasu i zapylenia. Inwestor będzie zobowiązany do wykonania wałów ziemnych z nadkładu o wysokości od 2,5 do 3 metrów wzdłuż północnej i zachodniej granicy terenu wydobycia. Mają one pełnić funkcję naturalnych barier akustycznych i przeciwpyłowych. W decyzji zawarto również zapisy dotyczące godzin pracy zakładu. Eksploatacja złoża będzie mogła odbywać się wyłącznie w porze dziennej, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16. Dodatkowo działalność wydobywcza nie będzie prowadzona w okresie zimowym. Wydobycie będzie prowadzone wyłącznie w tzw. warstwie suchej, czyli powyżej poziomu wód gruntowych. Ma to zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu na lokalne wodne zasoby.
2: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Ignacy i niepewność w Radiu Bon Ton, a ja jestem pewna tego, co chcę teraz powiedzieć. Widzę tutaj, że Duszek Wiklinuszek nadal ma swoich fanów, więc drodzy turyści, jeżeli mnie słuchacie, to pamiętajcie, że jeżeli wrócicie gdzieś tam do siebie, skąd przyjechaliście, możecie nas słuchać na 104.9. Nie, na tym nie możecie. Na radiobonton.pl. Tam nas możecie szukać. Dobra, ja lecę zrobić kawę, zaraz wracam z planetą, a teraz Maroon 5.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś opuszczamy skaliste planety wewnętrznego Układu Słonecznego i ruszamy w stronę prawdziwego giganta. Przed nami Jowisz, największa planeta krążąca wokół Słońca. Tak ogromna, że wszystkie pozostałe planety Układu Słonecznego mogłyby zmieścić się w nim wielokrotnie. Gdyby Ziemia była wielkości winogrona, Jowisz miałby rozmiar piłki do koszykówki. Nieźle. Jego średnica wynosi około 143 tysiące kilometrów. Wewnątrz zmieściłoby się ponad 1300 planet, takich jak nasza. Nic więc dziwnego, że astronomowie nazywają go królem planet. Mimo swoich rozmiarów, Jowisz nie przypomina Ziemi. Nie ma lądów, oceanów ani stałej powierzchni. Jest gazowym olbrzymem zbudowanym głównie z wodoru i helu. Tych samych pierwiastków, które dominują w składzie Słońca. Gdybyśmy próbowali na nim wylądować, szybko pojawiłby się problem. Nie ma miejsca, gdzie można postawić stopę. Zamiast tego schodzilibyśmy coraz głębiej przez warstwy chmur i gęstych gazów, aż ciśnienie stałoby się tak ogromne, że żaden znany statek kosmiczny nie byłby w stanie przetrwać. Atmosfera Jowisza należy do najbardziej dynamicznych miejsc w Układzie Słonecznym. To właśnie tam znajduje się Wielka Czerwona Plama, największa znana burza planetarna. Jest to gigantyczny wir atmosferyczny obserwowany od co najmniej 350 lat. Dla porównania, gdy zaczęto ją obserwować, w Polsce rządzili jeszcze królowie. Burza jest tak wielka, że bez problemu mogłaby pochłonąć całą Ziemię, a mimo upływu stuleci nadal trwa. Jowisz obraca się niezwykle szybko. Jedna doba trwa tam mniej niż 10 godzin. To oznacza, że planeta ponad 11 razy większa od Ziemi wiruje ponad 2 razy szybciej. Skutkiem jest charakterystyczne spłaszczenie przy biegunach i wyraźne pasy chmur widoczne nawet przez amatorskie teleskopy. Mam nadzieję, że wy takie teleskopy posiadacie i obserwujecie. Jednak prawdziwe skarby Jowisza krążą wokół niego. Planeta posiada ponad 90 znanych księżyców. 4 z nich są szczególnie wyjątkowe. To Io, Europa, Ganymedes i Kalisto, odkryte przez Galileusza w 1610 roku. Każde z nich mógł być osobnym bohaterem audycji, ale nie ma na to czasu. Jowisz pełni jeszcze jedną niezwykle ważną rolę. Jest swego rodzaju ochraniaczem Układu Słonecznego. Jego potężna grawitacja przechwytuje lub odchyla wiele komet i asteroid, które mogłyby zagrozić planetom wewnętrznym, w tym Ziemi. Wnętrze planety pozostaje jedną z największych zagadek astronomii. Przypuszcza się, że pod warstwami gazu znajduje się ocean ciekłego wodoru. Przypuszcza się. Jeszcze głębiej wodór przechodzi w niezwykły stan zwany wodorem metalicznym. To substancja zachowująca się jednocześnie jak gaz i metal. Takich warunków nie da się odtworzyć na Ziemi. Jowisz posiada również najpotężniejsze pole magnetyczne wśród wszystkich planet Układu Słonecznego. Jest ono około 20 tysięcy razy silniejsze od Ziemi. Jowisz jest gigantyczny, gwałtowny i pełen tajemnic. To nie tylko największa planeta Układu Słonecznego. To mały układ planetarny sam w sobie, otoczony dziesiątkami księżyców i nieustannie targany burzami. W poniedziałek odwiedzimy planetę, która od wieków zachwyca ludzi bardziej niż jakakolwiek inna. Saturn, władcę pierścieni. Dziękuję za dzisiaj. Udanego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź

0: sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
6: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Go You Turn Me w Radiu Wonton, rytmy dnia na zegarach 13.54, więc zbliżamy się do 14.00, więc wiadomości, a w nich uwaga, to na co wszyscy czekali, czyli prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. I teraz pytanie, czy będą kosztowały 30 zł, 40 zł, a może 4, a może 3? No nieważne, ważne, że będą dobre i ważne, że, i tutaj mówię serio, fujka, będziecie je jeść z makaronem i ze śmietaną, ja nie wiem, to tak samo jak zupa owocowa. Najgorszy koszmar dzieciństwa. Teraz Rag & Bone Man i Skin.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
6: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Marcin Krzamiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy.

0: Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jeszczyk.
1: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
0: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
2: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji. Czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
0: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
3: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
0: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
4: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu i Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju. Francji zapraszamy bardzo serdecznie, przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
0: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: No i jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia. W tym momencie na termometrach mamy 25 stopni. Jest pochmurno. Tak patrzę, czy słońce się przebija. No można powiedzieć, że walczy. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, więc biometr na razie umiarkowany. No i przypominam o tych burzach, które mają przyjść do nas późnym popołudniem i w nocy.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Jesteśmy po 14, więc za chwileczkę goście Radia Bonton, a teraz Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Gość radia Bon Ton.
1: W ramach piątych chełmskich targów książki doszło do takiego oficjalnego i uroczystego rozstrzygnięcia konkursu Pomocna Dłoń Fundacji Ocean Marzeń. I dzisiaj już znamy jak najbardziej nazwisko laureatki tego konkursu.
2: Dzień dobry, Martyna Misiura, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
1: Jak wspominasz w ogóle udział w samym konkursie, to, że zostałaś do niego wytypowana, bo to też jest już oczywiście wyróżnienie, to właśnie na ciebie postawiono.
2: No to naprawdę. To jest duże wyróżnienie dla mnie, zauważenie tego, co robię i to nie jest tylko takie schowanie, że robię to prywatnie, ale też wyjście, pokazanie innym osobom, co robię, dlaczego, no i też opowiedzenie swojej historii, dlaczego akurat to, a nie coś innego, bo wiadomo, że mało młodych ludzi działa charytatywnie, a pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna.
1: Ale o tym, że ktoś to doceni, pokaże, chyba się nie myśli na co dzień, jak przystępuje się do różnego rodzaju akcji pomocowych, czy samemu działa się na rzecz innych.
2: No nie, wtedy to się nie myśli, to jest takie naturalne, własne takie zdanie, a pójdę, pomogę, czy coś takiego. Nie myślę nawet, co inni pomyślą, czy oni to zauważą, to jest dla mnie to jest duży sukces, że ja mogę być częścią jakiegoś wydarzenia.
1: Satysfakcja,
2: dokładnie.
1: A jak to wygląda? Do jakich akcji powiedzmy wszystkim? Bo kapituła konkursowa doskonale wie, jak wyglądała twoja aktywność charytatywna. To teraz powiedzmy słuchaczom, w jakie akcje się do tej pory włączałaś? Czy może któreś z tych działań zapadło ci jakoś najbardziej w sercu?
2: Na pewno jest bardzo wiele akcji, w których brałam udział. Jedną z takich częstszych, na przykład w której biorę udział, to jest pomoc dla Szymona Zelenta i tutaj akurat poznałam jego mamę w urzędzie podczas jakiegoś kiermaszu, a że jestem radną Młodzieżowej Rady Miasta, to zostałam zapytana, czy bym chciała wziąć udział, ale od tego momentu akurat nawiązałyśmy jakiś taki kontakt, jakieś wydarzenie czy coś, to właśnie dostaję zapytanie, czy chcę być wolontariuszką, czy chcę pomóc, czy mam jakiś pomysł, coś takiego, więc to na pewno. No na pewno też przez Młodzieżową Radę jest sporo rzeczy, w których biorę udział, różnych wydarzeń też jestem, pokazuję się.
1: Czy w miarę jak tych doświadczeń jest więcej, to jest ci łatwiej pomagać?
2: Na pewno, bo już są jakieś pomysły z tyłu głowy, które można przedstawić i jest doświadczenie, tak? Na przykład jak coś zrobić, żeby było dobrze, więc zbiera się pomysły całe życie.
1: Myślisz, że wśród twoich rówieśników dużo jest takich osób, które rzeczywiście mają potencjał do tego, żeby być takimi właśnie pomocnikami, tylko trzeba je zachęcić?

0: myślę, że są jeszcze takie osoby, znaczy nie ma wszystkich, co wrzucać do jednego worka. Są różne osoby, które pójdą chętnie, które pójdą mniej chętnie. Więc tutaj zależy głównie od tego, jak ich zaprosimy do tego, jak im to przedstawimy, pokażemy. Myślę, że jeszcze znalazłyby się takie osoby, które by się otworzyły na współpracę na rzecz drugiego człowieka.
1: Myślę, że tutaj jest chyba ważna rola takich liderów pomocy.
0: Na pewno liderzy tej mają dużo wpływu na nas, bo to głównie zależy od tej osoby głównej. Jak ona to zarządzi, jak ona chce nam to przedstawić i pokazać. Trzeba dobrze zachęcić wolontariuszy do tego.
1: To jeszcze powiedz o reakcjach twoich kolegów, koleżanek, rodziny na twój sukces w konkursie.
0: No na pewno było dużo gratulacji, spłynęło zadowolenie i dużo osób gratulowało, są dumni, więc...
1: Szkoła również.
0: Szkoła również. Pierwsze co to w sumie było, rada napisała, później weszłam do szkoły, następnego dnia o gratulacje się rozpłynęły po szkole.
2: Zastanawiałam się właśnie, która to już siódma edycja jest tego konkursu.
3: Mówi Wiesław Drabik, pomysłodawca konkursu Fundacja Ocean Marzeń.
2: Założeniem jest, żeby trafić do jak najszerszej oczywiście grupy osób, a przede wszystkim, żeby je odnaleźć i wyróżnić, bo one są między nami, szczególnie po prostu duża trudność jest w wysupłaniu tych jednostek, które są tak zaangażowane i spełniają zadania, czy ewentualnie te, które stoją przed nimi w ramach tego konkursu. Nie chwalą się, one są skromne, a my mamy tę trudność, że jak je odnaleźć, jak je po prostu tutaj gdzieś później rzeczywiście również i w jaki sposób pokazać, że warto, że takie osoby są wśród młodych ludzi, no i że po prostu należy tym osobom się jakaś nagroda, chociaż to źle powiedziane, bo dla nich, tak jak zauważyliśmy, samą nagrodą jest ta satysfakcja, to odczucie, to ciepło na sercu, które później gdzieś tam niosą ze sobą. I w tym roku byłem zapraszany do szkół, i odwiedziłem wiele szkół, myślę, że prawie większość szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Chełmie. I w trakcie tych spotkań z młodzieżą zauważyłem, że jest bardzo dużo osób, tych młodych, które chciałyby, tylko ze względu chociażby na wiek, jeszcze brak doświadczenia, troszeczkę trudno im się odnaleźć w tym problemie, ale wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej i będzie coraz, ta idea tego konkursu będzie się rozwijała i będzie obejmowała coraz szersze grono młodych ludzi.
3: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm, członkini kapituły konkursowej.
4: Jeżeli chodzi o osoby, które złożyły wnioski do nas. Oczywiście wszyscy to są wspaniali młodzi ludzie, którzy działają na rzecz społeczności naszego miasta lub innych miejsc, ale działają bezinteresownie, działają sami w formie wolontariatu. Więc jak zawsze co roku wybór był bardzo trudny. Co nas może zaskoczyło? Zaskoczył nas udział najmłodszej kandydatki do tej nagrody, która dzieliła się przede wszystkim sobą, pomocą na rzecz drugiej osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością, co wykazywało jej wielkie zaangażowanie i empatię w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że to było bardzo owocne spotkanie i kapituła jak zawsze miała dużą trudność z wydaniem werdyktu.
3: Katarzyna Janicka, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, a także członkini kapituły konkursowej.
5: Według mnie i z obserwacji uważam, że należy promować i pokazywać, i użyję tu słowa wyrażenia talenty, najlepsze talenty w wolontariacie, pracy bezinteresownej na rzecz drugiego człowieka i liderów wolontariatu, bo takich mamy w chełmskich szkołach, mówię tutaj o nauczycielach. Pozyskanie młodych ludzi idzie po prostu przykładem osobistym. Mamy potencjał bardzo duży, natomiast konkurs jest, tak jak Wiesław powiedział, wyłuskaniem tych najbardziej aktywnych, wręcz liderów, młodych liderów wolontariatu. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to trudna, ciężka praca dla liderów osób dorosłych, żeby przekazać wiedzę i żeby później w dorosłości, jak ci nasi młodzi uczniowie przejdą na studia, tak, wejdą w ten dorosły okres, żeby również kontynuowali tą piękną i zbierać owoce.
1: Jedną z możliwości laureatów tego konkursu był komfort wyboru nagrody. Jakiego dokonałaś?
0: Miałam dużo wyborów, ale postanowiłam, że polecę w Bieszczady.

0: Zobaczę z góry, jak to wygląda i kto wie, może kiedyś wrócę i pochodzę po Bieszczadach. Tak, tak, więc zobaczę z góry, jak to wygląda, a później będę spacerować.
1: Gość radia Bon Ton. Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.

Rihanna i Only Girl w Radiu Bon Bon w rytmie dnia. Mamy godzinę 14.22. Wiecie co? Doznałam olśnienia tak zwanego przy ostatnich wiadomościach i o tych truskawkach, bo nie wiem, czy wiecie, czy zauważyliście, ale tydzień temu mieliśmy pełnię truskawkową i teraz właśnie tak mi się w głowie wszystko poukładało, że ta pełnia truskawkowa wzięła właśnie swoją nazwę od tego, że truskawek zalew mamy na polach w tym momencie. Widzicie? Jednak główka pracuje, głowę trzeba i umysł ćwiczyć jak najbardziej. Teraz Olivia Adams i Marcin Petruk, 14.30 ze sportem.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Grupa Chełm Biega po raz kolejny uczci pamięć Tomasza Kopuciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł nagle 2 lata temu. A odbędzie się to podczas biegu, który jest zaplanowany na 22 czerwca w Kumowej Dolinie. Mówi Lena Rorat.
16: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Chełm Biega. Dlatego pragniemy właśnie aktywnie, na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking na dystansie około 5 km po ścieżkach wytyczonych w lesie w Kumowej Dolinie. Start wytyczonych w lesie w Kumowej Dolinie.

0: 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy. Szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
1: Mówił Sebastian Kogut, koordynator wydarzenia oraz nauczyciel ze szkoły podstawowej w Świerżach. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Dwóch pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie wróciło już ze Spały, gdzie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Nie udało im się dotrzeć do strefy medalowej, ale jednemu z nich, Jakubowi Świdroniowi, niewiele do tego zabrakło po zwycięstwie w eliminacjach, mówi trener Wojciech Zaprawa.
2: Silnikiem był zawodnik z województwa zachodniopomorskiego, no i tu kolejny raz jakoś sędziowie, który ten wynik wypaczyli, bo oglądałem powtórkę wielokrotnie i w walce o medal w ćwierćfinale, no niestety ulegamy 2-1. No niestety w tym roku się nie udało zdobyć medalu. Finalnie Jakub Świdroń zajmuje 5. miejsce, co uważam, że również jest, no jak na cały kraj, jest to ogromne osiągnięcie. No niestety, no wiadomo, boli ten brak podium, no ale nie łamiemy się i wrócimy na pewno silniejsi po tym doświadczeniu.
1: Z kolei Ksawery Sieciechowicz w pierwszej rundzie mierzył się z reprezentantem województwa mazowieckiego i decyzją sędziów przegrał z nimi 1-2.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Urszula i Niebo dla Ciebie w Radiu Bonton oczywiście na 104.9 FM. Na zegarach mamy 14.36. Za chwileczkę Nickelback i informacje dla kierowców. A propos jeszcze Urszuli i Niebo dla Ciebie, że ma dla Was takie coś fajnego. Ja dla Was mam za to polecajkę i żebranie lajki. Słuchajcie, wchodzicie na stronę radiobonton.pl. Na środku strony, po prawej stronie, będziecie mieć odnośnik do naszego Facebooka. Tam klikacie, lajkujecie i jesteście na bieżąco ze wszystkim. Tutaj mówię głównie do turystów, którzy nas odwiedzili. Zerknijcie tam, może znajdziecie coś fajnego dla siebie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Długi weekend trwa, ale nie dla wszystkich, co oznacza, że zbliża się czas powrotów z pracy. Przełoży się to na fakt, że więcej samochodów możemy napotkać

0: jadąc przez Aleję Armii Krajowej czy ulicę Lubelską, Rampę Brzeską, Lwowską i Wojsłowicką. Po raz kolejny przypominamy, że do niedzieli włącznie są prowadzone wzmożone kontrole policyjne, zwłaszcza na drogach poza miastem. Mundurowi korzystają m.in. z dronów, co oznacza, że ręka, a właściwie oko sprawiedliwości, może dostrzec złamanie przepisów, zanim pirat dostrzeże radiowóz w oddali bądź zostanie o nim powiadomiony w nawigacji albo aplikacji. Krótko mówiąc, zamiast ryzykować, lepiej się do prawa po prostu stosować.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bon Ton Radio 104 i 9 FM.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl. Masz

0: Nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.

Love Yourself i Justin Bieber. Ależ to jest fajne. Chwila oddechu przed, właśnie za chwileczkę, Olivia Rodrigo i Drop Dead. To będzie coś mocniejszego. Na zegarach 14:53, więc zbliżamy się do wiadomości, a tam no smutne wieści, bo w Odrze się dzieje nieciekawie, śnięte ryby, małże, ślimaki, raki, wszystko, i będziemy próbować zgadnąć, co tam się dzieje.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
5: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w

0: morze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
1: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
0: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
2: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
3: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
2: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
0: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
4: Wolicie majówki czy czerwcówki?
5: Czerwcówki, bo jest cieplej.
6: Majówki, bo grill. No.
7: Majówka to tak bardziej po górach może.
6: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
0: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Miasto Chełm ogłosiło przetarg na budowę bloku komunalnego przy ulicy Fabrycznej. W pięciokondygnacyjnym budynku powstanie 50 mieszkań. Inwestycja otrzymała blisko 20 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i jest częścią szerszego programu rozwoju mieszkalnictwa w mieście. Pszczelarze z regionu spotkają się w niedzielę w Okrzowie podczas nadburzańskiego Święta Pszczoły. Wydarzenie będzie okazją do integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz promocji produktów pszczelich. Uroczystości rozpoczną się o 9:00 mszą świętą w kościele w Okrzowie, a dalsza część programu odbędzie się na terenie miejscowego zespołu szkół. Już jutro w Kumowej Dolinie odbędzie się ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie finansowane z budżetu obywatelskiego rozpocznie się o 14:00. W programie występy artystyczne, pokazy sportowe, konkursy, warsztaty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych, w tym dmuchańce, malowanie twarzy i spotkania z maskotkami. O szczegółach, a jest ich sporo, w lokalnych wiadomościach zapraszam o 15:30.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: Zewnętrzny termometr pokazuje mi 28 stopni. Czyżby to było możliwe, że jest tak duszno i ciepło? Jeżeli tak, no to fajnie. Jest niestety pochmurno. Tak patrzę, tak, jakieś tam przebłyski słońca co chwileczkę. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali. No i przypominam o tych burzach, które mają do nas przybyć już niedługo.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry Wam bardzo, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach mamy godzinę 15:05, w głośnikach Two Colors, później Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, no i Miasto na fali.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Tak, jestem dzisiaj w pracy. Wyciągam swoje wiaderko, zalewam kawą i właśnie, jaka kawa jest najlepsza na pobudzenie? I oto wasze typy.
3: Czarna, bez cukru, bez mleka.
4: Jakieś latte waniliowe.
5: Z ekspresu, latte macchiato.
6: Cappuccino.
7: Z ekspresu, czarna, ziarnista. Z cukrem i z mleczkiem.
8: Z ekspresu.
9: Czarna, biała.
10: Czarna, bez cukru, bez mleka.
11: Rozpuszczalna, z cukrem.
12: Moja rozpuszczalna, też z cukrem i troszeczkę mleka.
13: Nie wiem, nie piję kawy.
14: No czarna, parzona po turecku, proszę panią, z cukrem.
15: Normalna, bez cukru, bez mleka.
16: Z ekspresu.
17: Ja taka rozpuszczalna. Oj, czasem z mlekiem, ale bez cukru.
18: A u pana?
19: Ja wcale nie piję.
18: Nie piję wcale.
20: Latte, tylko latte.
21: Rozpuszczalna, tylko z cukrem.
22: Rozpuszczalną, z mlekiem, bez cukru, taka bezkofeinowa.
23: Rozpuszczalna, rozpuszczalna z mlekiem.
18: Cukier?
23: Jedna łyżeczka.
24: W ogóle nie piję kawy.
25: U mnie to ja kawę, wie panie, że rzadko. Żona moja lubi, a ja to rzadko. Ja tylko herbatę piję.
26: Mielona parzona, z cukrem i z mlekiem.
23: Latte.
18: Z cukrem czy bez?
23: Z...
18: Kawa, jaka najlepsza?
26: A nie piję w ogóle.
27: Z mlekiem, bez cukru.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
28: Reklama.
29: Tato, słyszałeś o ACR?
28: A co to jest ACR? ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
29: To tu, gdzie ten robot?
28: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
30: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
31: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
32: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
31: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
32: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Changes w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dnia na zegarach. 15:21, za chwileczkę Bledka i dwa dni, czyli jakaś nowość. Później Fleetwood Mac.

i 15.30 to są wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Ja tak przeglądam internety w poszukiwaniu jakichś fajnych informacji, no i powiem wam tak, tutaj kto z kim, kiedy, za ile, po co, jakie operacje, tam nie warto zaglądać, za to warto zaglądać na nasze portale radiobonton.pl oraz supertydzień.pl. Tam znajdziecie wiele fajnych rzeczy i informacji, no może troszeczkę plotek. Nasze programy, które były już kiedyś i teraz są na przykład na naszych portalach, możecie odsłuchać sobie. Oczywiście, że tak.

0: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
6: Jest 15.30, o tej porze mamy dla Was lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Ruszyła procedura przetargowa na budowę bloku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 4 w Chełmie. Jeszcze w marcu samorząd otrzymał blisko 20-milionowe dofinansowanie w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, które przeznaczone są na budowę mieszkań komunalnych i wtedy właśnie padła zapowiedź tej mieszkaniowej inwestycji. Pod wspomnianym adresem ma powstać pięciokondygnacyjny gmach, 4 piętra z mieszkaniami i jedno podziemne z komórkami lokatorskimi. Całość konstrukcji uwzględnia 50 lokali komunalnych, głównie dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi. Inwestycja obejmie również kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym budowę dwóch parkingów, placu zabaw i nowoczesnej infrastruktury technicznej z windami, a także zbiornikiem.

0: 2025-2028. Pszczelarze po raz kolejny będą się integrować, wymieniać doświadczeniami, promować pszczele dary, ale przede wszystkim świętować. W niedzielę w Okrzowie odbędzie się tegoroczna odsłona nadburzeńskiego święta pszczoły. Wszystko rozpocznie się tradycyjnie od mszy w kościele w Okrzowie o godzinie 9, a potem nastąpi już dalsza część programu na terenie zespołu szkół w Okrzowie.
1: Na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylanie roślin oraz rozpoznawanie pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, który będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Czyli nie tylko dla pszczoły miodnej, ale też dla innych owadów. Zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania.
0: Mówi Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałka województwa lubelskiego.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: 30 czerwca Ireneusz Pietrzykowski przestanie pełnić funkcję trzecioligowego zespołu Chełmianka. Szkoleniowiec przejął to stanowisko na początku lipca zeszłego roku, przechodząc do Chełma z klubu Stal Stalowa Wola, który obecnie gra w drugiej lidze. Pod skrzydłami trenera Pietrzykowskiego zespół biało-zielonych utrzymywał się w czołówce swojej grupy w sezonie 25-26, ostatecznie zajmując na jego zakończenie trzecie miejsce. W tym czasie Chełmianka zanotowała 21 zwycięstw, 9 remisów i 4 porażki, zdobywając w sumie 72 punkty. Tym samym do udziału w barażach zabrakło jej 2 oczek, o które wyprzedziło je KRZO Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast liderem na koniec sezonu została Awia Świdnik. Już jutro Chełm zamieni się w kolorową stolicę najmłodszych mieszkańców. Urząd Miasta oraz Rada Osiedla Cementownia zapraszają na ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka, który w całości został sfinansowany z budżetu obywatelskiego. Całe wydarzenie wystartuje punktualnie o 14 w amfiteatrze Kumowa Dolina i potrwa aż do 19. Imprezę otworzy występ zespołu pieśni i tańca gminy Chełm Uherzacy, a zaraz po nim swoje talenty zaprezentują grupy taneczne i wokalne z MDK-u i HDK-u, a także energetyczny zespół Promyki z Leśniowic. Miłośnicy sportu i rywalizacji również znajdą coś dla siebie. W programie przewidziano pokaz karate w wykonaniu grupy dziecięcej, relaksującą jogę dla najmłodszych, a także widowiskowe zawody w podbijaniu piłki nożnej. Przygotowano też konkurs wiedzy. Poza tym, co na scenie, przy amfiteatrze będą też realizowane przeróżne warsztaty zajęciowe, gry i zabawy sportowe z TKKF, a także uwielbiane przez dzieci atrakcje, dmuchane zjeżdżalnie, Eurobank, basen z piłeczkami, fotobudka, malowanie twarzy oraz spotkanie z pluszowymi maskotkami, białym i brązowym misiem. Gratką będzie też pokaz wozu strażackiego połączony z laniem piany, który zaplanowano między 17 a 18. Finał o 19 zapowiada się wyjątkowo barwnie, a to za sprawą wspólnego sypania proszku holi. By ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce świętowania, uruchomiona zostanie specjalna bezpłatna linia autobusowa numer 20, która dowiezie pasażerów z dworca PKP prosto do Kumowej Doliny, a wieczorem zapewni bezpieczny powrót.

No, może też ten z Dua Lipą, ale teraz Dawid Podsiadło i w kilometrach. No właśnie, jeżeli chodzi o kilometry, to jestem ciekawa, czy kręcicie te kilometry dla rowerowej stolicy Polski. Jeżeli jeszcze nie, to zapraszam Was na supertydzień.pl, zakładka nie przegap. Tam macie opisane wszystko, co, jak, gdzie, na co i po co.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli ktoś dopiero teraz zaczyna weekend i planuje wyjazd, to znów apelujemy o rozsądek i stosowanie się do przepisów, zwłaszcza że na drogach dba o to również policja, prowadząc wzmożone kontrole. Co do korków, to w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut mogą się one tworzyć wokół rond Turbinowego z Win i Dmowskiego, jak też na Lubelskiej, jeżeli traficie na zamknięty przejazd kolejowy. W remoncie jest mimo wszystko przejezd na ulicę Przemysłowa, a ruch wahadłowy obowiązuje na wyjeździe z Chełma w kierunku Włodawy.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Ponton Radio. 103,6.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również

0: strzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prań Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Reklama. Bonton Radio.

Dean i So Easy. To jest tak fajne, że aż słońce wyszło. Byłam na chwileczkę na zewnątrz sprawdzić, jak to jest tam po drugiej stronie szyby i jest duszno, gorąco, więc wróciłam tutaj do siebie. Teraz Sombr i Potential. Mamy za 5 minut 16 i wiadomości, a w wiadomościach przeniesiemy się do Dąbrowy Górniczej. Na razie nie powiem nic więcej. Prosiłabym uprzejmie, żebyście zostali z nami przy tych wiadomościach i dowiedzieli się, dlaczego, po co, na co i kiedy.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
8: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy Kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promila alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
10: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na

0: samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
1: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
2: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
3: Wczoraj zostajemy do jutra.
2: Tak jest.
1: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Patrzę przez okno, widzę, że słońce walczy. To dobrze, to dobrze. Na termometrach około 206 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne nadal niskie, 1011 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany. No i jak zwykle co godzinę przypominam o tym, że są prognozowane burze dzisiaj w nocy. Także jak macie gdzieś coś na parapetach, balkonach, zadbajcie o to.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was w ostatniej godzinie naszego spotkania. Na zegarach 16:05, a w głośnikach Duda i Pamiętnik. Czas zostać.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W poniedziałek o godzinie 18 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55 w Chełmie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy, o której więcej opowie
3: Jagoda Barczyńska, kierownik działu sztuki współczesnej i galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambrosiewicza w Chełmie. To robimy taką drugą wystawę z takiego cyklu, można powiedzieć, dedykowanego artystom z jakiegoś środowiska, których dzieła znajdują się w naszej kolekcji. Nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, ale właśnie nie tak dawno pokazywaliśmy piękną wystawę, którą przygotowaliśmy razem z Akademią Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. I ta wystawa zainspirowała mnie, żeby pokazać artystów jako takie pendant do tej wystawy łódzkiej. A teraz przyszła kolej na następne środowisko. Jest to wystawa związana z środowiskiem wrocławskim. Zatytułowałam to Awangarda Wrocławska. Ponieważ rzeczywiście Wrocław był takim miejscem, gdzie to środowisko tak kipiało od pomysłów i było, że tak powiem, fortpocztą, czyli awangardą, czyli tą strażą przednią, inaczej mówiąc, sztuki, w ogóle postaw artystycznych tamtego czasu. Pokazujemy pracę od roku 1952 aż po najnowsze. Wszystkie te prace są w naszej kolekcji. Nie zmieściło się oczywiście wszystko. Może zmienimy trochę w międzyczasie. Mamy sporo właśnie rysunków niektórych autorów. Pokazać właśnie, jak ta awangarda od sztuki o charakterze figuratywnym dochodziła do abstrakcji. Często poprzez okres tak zwanej sztuki materii. Ta wystawa pokazuje 70 prac, które wyszły spod ręki 18 autorów.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku. 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół szkół energetycznych i transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół szkół energetycznych i transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
5: Eko Taxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Hełm jak własną kieszeń.

0: Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

George Ezra, za chwileczkę Kasia Cerekwicka i Na kolana. Ja tak was namawiam do lajkowania naszego Facebooka ze strony radiobonton.pl, ale mamy tam też taką fajną zakładkę Książka Tygodnia, więc jeżeli nie wybieracie się nigdzie, wolicie leżeć lenie, a mieć w ciągu długiego weekendu nie ma sprawy, zajrzyjcie tam, może znajdziecie jakąś książkę, która wpadnie wam oko, którą przeczytacie jednym tchem, na przykład tak jak niektórzy seriale wciągają jednym tchem jednej nocy.

0: Reklama. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio Sport.
14: Sport Marcin Petruk. 44 medale wywalczyli taekwondocy UKS-u Songo, którzy brali udział w turnieju Baba Yaga Cup w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rywalizowali tam w gronie około 300 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
15: W konkurencjach sprawnościowych dzieci mieliśmy 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe oraz w walkach 7 złotych, 10 srebrnych i 20 brązowych. Także był to bardzo dobry bilans. Pojedynki stoczone przez naszych zawodników dostarczyły oczywiście wiele emocji, zarówno samym zawodnikom, jak też publiczności, ponieważ o ich wyniku niejednokrotnie decydowały ostatnie sekundy, jak to zazwyczaj w walce bywa. W zawodach tych mieliśmy debiutantów, którzy stawiali pierwsze kroki na macie, no i nawet udało im się zdobyć swoje tutaj pierwsze krążki.
14: Ponadto reprezentanci Songo zdobyli pierwsze miejsce drużynowo w klasyfikacji młodzików oraz drugie w grupie kadetów. Kamil Miszwa, zawodnik sekcji strzeleckiej Fabryki Sportu i Klubu Magnum, będzie jednym z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Europy IPSC, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w węgierskim mieście Burzak. Na uczestników czeka 5 dni rywalizacji levelu 4 na 24 wymagających torach.
16: 6 torów dziennie się strzela. Minimalna ilość strzałów to jest ponad 400 sztuk, więc to jest kilka dni strzelania,

0: województwa lubelskiego, których gospodarzem były Łabunie. O uzyskanych rezultatach mówi sensei Krzysztof Kozioł.
1: Bezkonkurencyjny okazał się Paweł Podgórski, który w kategorii chłopców 8-9 lat zdobył pierwsze miejsce w kumite. Jeśli chodzi o wyniki pozostałych naszych zawodników, to wszyscy stanęli na podium. Jakub Kulbicki, Lena Kulbicka, Szymon Woźniak oraz Estera Szopa i Wojciech Szpunar stanęli na trzecim miejscu podium w swoich kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o wyniki w kata, to bardzo dobrze spisała się tutaj Estera Szopa, która w kategorii juniorek 16-17 lat stanęła na trzecim miejscu w kata.
0: Turniej w Łabuniach zgromadził około 200 zawodników z 19 klubów. Grupa Hełmbiega po raz kolejny uczci pamięć Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł nagle 2 lata temu. A odbędzie się to podczas biegu, który jest zaplanowany na 22 czerwca w Kumowej Dolinie, mówi Lena Rorat.
2: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Hełmbiega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walk na dystansie około 5 km po ścieżkach wytyczonych w lesie w Kumowej Dolinie. Start i meta zlokalizowane będą na terenie paintballu w Kumowej Dolinie.
0: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Nie zmieniamy dyscypliny. 9 czerwca w Świerżach rozegra się 4. bieg Aleją Grabową o Puchar Wójta Gminy Dorohusk. Wydarzenie jest organizowane przez miejscową szkołę podstawową i ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także integrację osób z różnych szkół i środowisk.
3: Uczniowie będą rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
0: Mówił Sebastian Kogut, koordynator wydarzenia oraz nauczyciel ze szkoły podstawowej w Świerżach. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 2 pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie wróciło już ze Spały, gdzie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Nie udało im się dotrzeć do strefy medalowej, ale jednemu z nich, Jakubowi Świdroniowi, niewiele do tego zabrakło po zwycięstwie w eliminacjach, mówi trener Wojciech Zaprawa.
4: Przeciwnikiem był zawodnik z województwa zachodniopomorskiego, no i tu kolejny raz jakoś sędziowie, które ten wynik wypaczyli, bo oglądałem powtórkę wielokrotnie i w walce o medal w ćwierćfinale, no niestety ulegamy 2-1. No niestety w tym roku się nie udało zdobyć medalu. Finalnie Jakub Świdroń zajmuje 5. miejsce, to uważam, że również jest, no jak na cały kraj, jest to ogromne osiągnięcie. No niestety, no wiadomo, boli ten brak podium, no ale nie łamiemy się i wrócimy na pewno silniejsi po tym doświadczeniu.
0: Z kolei Ksawery Sieciechowicz w pierwszej rundzie mierzył się z reprezentantem województwa mazowieckiego i decyzją sędziów przegrał z nimi 1-2.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Bonton Radio. W rytmie.

Tomb i Back to Friends w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 16:38. Za chwileczkę Oskar Cyms i Nie musisz się bać. A wy nie musicie się bać, kiedy w nocy przyjdzie ta burza, bo możecie wtedy włączyć sobie głośniej troszeczkę Radio Bonton i będzie wam już lepiej. Ja powiem wam szczerze, że nie mogę doczekać się takiej pierwszej porządnej burzy, bo wtedy człowiek czuje taki respekt do natury, jest no tak inaczej po prostu, tak cudownie. No właśnie, teraz Oskar Cyms, później Witamina FM i będziemy się powoli żegnać, bo zbliża się godzina 17:00.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Lato nam się materializuje, proszę Państwa. A to oznacza, że coraz częściej będziemy spotykać pszczoły czy inne owady. To naraża nas na potencjalne użądlenia. Co wtedy zrobić? Janek Zieliński, zapraszam. Także wychodzimy na łąkę i ciach. Dziabnął nas jakiś owad. Co najczęściej się wtedy dzieje? No, często... Nic wielkiego. Znaczy wiadomo, jak nas komar weźmie, ugryzie, to nam się skóra zaczerwieni i będzie też niekiedy swędzieć. Ale no naprawdę, poza tym nic wielkiego. Co nie znaczy, że zawsze jesteśmy bezpieczni. Jak mamy jakąś alergię, to nie

0: niestety jest gorzej. Niestety też w niektórych przypadkach może nam grozić śmierć. Ale dobra, po kolei. Skupmy się na tych mniej groźnych przypadkach. Jeżeli coś nas ugryzie, to na początku warto zastosować leki przeciwbólowe, preparaty przeciwzapalne czy zimny kompres. Nie opuszczajmy osoby ugryzionej. Zabierzmy ją ze słońca i zadbajmy też, by nie miała w okolicach ukąszenia biżuterii. A co jeżeli jesteśmy alergikami? Jeżeli ukłuło nas coś, na co jesteśmy uczuleni lub dziabnął nas naprawdę groźny owad, udajmy się niezwłocznie do lekarza. Po maksymalnie 24 godzinach od ugryzienia mogą wystąpić obrzęki, zaczerwienienia, wyższa temperatura, pokrzywki na całym ciele. Oczywiście dalej mówimy o rzadkich sytuacjach. Jak w komunikacie napisała Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ, 26 tysięcy osób skorzystało z pomocy medycznej po ugryzieniu w 2025 roku, z czego 15 tysięcy udało się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad 8 tysięcy skorzystało z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z kolei ponad 2 tysiące wylądowało na SOR-ach lub izbach przyjęć. A jeżeli na przykład dojdzie do sytuacji, gdzie owad ugryzł nas w jamie ustnej lub gardłowej, wleciał nam do środka, wtedy trzeba jechać jak najszybciej do lekarza, by nie doszło do zablokowania dróg oddechowych i uduszenia. Dlatego nie panikujmy, ale też nie lekceważmy tych sytuacji, bo jeżeli coś budzi nasze obawy, zawsze lepiej skonsultować te sprawy z lekarzem. Tak więc dzisiaj tak krótko ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, że będziecie spokojniejsi. No i co? Życzę Wam miłego dnia i dużo, dużo zdrowia na ten weekend. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
2: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Mamy godzinę 16:52, więc tak, to jest ten czas na powiedzenie sobie do usłyszenia, miłego weekendu. Chciałam powiedzieć do zobaczenia, ale w sumie czasami zaglądacie przez to okno, więc do zobaczenia jak najbardziej. Teraz Chappell Roan i Good Luck Babe. Ja też chciałabym Wam życzyć powodzenia na resztę długiego weekendu, żebyście przetrwali w poniedziałek, z werwą wstąpili w nowy tydzień. Kinga Miszczyk, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa!

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3.

Business Edition dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Reklama. Bon Ton Radio.

0: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
0: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania.

0: tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
1: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
0: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Dużym zainteresowaniem cieszy się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe organizowane przez 19. Nadburzańską Brygadę Obrony Terytorialnej w Chełmie. Liczba chętnych pokazuje rosnące zainteresowanie służbą wojskową w regionie. Szkolenie rozpocznie się jutro i potrwa 16 dni. Polregio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy, zwiększając liczbę wakacyjnych połączeń na Lubelszczyźnie. Najważniejszą zmianą dla Chełma jest powrót sezonowej trasy Chełm-Włodawa, która od 27 czerwca obsługiwana będzie 2 parami pociągów dziennie. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w bardzo roztańczonej imprezie ogólnopolskim turnieju. Dobrze ogarnięty turniej stylów odbędzie się w Milajowie 20 czerwca. Uczestnicy będą rywalizować w kilku kategoriach tanecznych, o czym więcej w wiadomościach lokalnych.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Nocą pochmurno-deszczowo na północnym wschodzie możliwe początkowo też burze i silny wiatr, ale wszędzie niewykluczone również rozpogodzenia i przejaśnienia. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w piątek, piąteczek, piątunio. Witam was z pełną mocą na 104,9. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas wrzucić luźniejszy bieg i dać się ponieść genialnym historiom muzycznym. Przed nami fakty, które idealnie otworzą ten weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1947. Na świat przyszła Laurie Anderson, amerykańska artystka, awangardowa kompozytorka i wokalistka. Laurie świętuje dziś swoje 79. urodziny. Świat usłyszał o niej na początku lat 80. za sprawą genialnego, hipnotyzującego i niezwykle nowoczesnego, jak na tamte czasy, utworu O Superman, który niespodziewanie podbił europejskie listy przebojów. Przenosimy się do roku 1956. Wyjątkowy i szalony dzień w historii telewizji. Dokładnie 70 lat temu Elvis Presley wystąpił w popularnym programie The Milton Berle Show, gdzie wykonał utwór Hound Dog. Jego ekspresyjne, pełne energii, niezwykle śmiałe, jak na tamte purytańskie czasy, ruchy sceniczne wywołały gigantyczny skandal obyczajowy w USA, ale też przypieczętowały jego status króla rock'n'rolla. W kalendarzu zapisujemy rok 1964, 5 czerwca na świat przyszedł Carl Hyde, brytyjski muzyk i wokalista, współzałożyciel legendarnej formacji elektronicznej Underworld. Carl kończy dziś 62 lata. To jego charakterystyczny, melorecytowany głos słyszycie w kultowym hymnie pokolenia lat 90. utworze Born Sleepy, który stał się wizytówką ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting. Zaglądamy do roku 1975. Absolutnie mistyczny moment w historii rocka. Dokładnie 51 lat temu w londyńskich Abbey Road Studios muzycy grupy Pink Floyd kończyli nagrania do legendarnego albumu Wish You Were Here. Tego dnia w studiu niespodziewanie, bez zapowiedzi, pojawił się ich dawny lider, całkowicie odmieniony Syd Barrett. To niesamowite spotkanie odcisnęło ogromne piętno na ostatecznym, nostalgicznym klimacie tej genialnej płyty. Smutna kartka z roku 2002. Dokładnie 24 lata temu odszedł Didi Ramone. Douglas Glyn Colvin, basista, główny tekściarz i współzałożyciel punk rockowej legendarnej grupy The Ramones. Didi był prawdziwym, nieokiełznanym sercem nowojorskiej sceny alternatywnej, a jego

0: czasowe galopady ukształtowały brzmienie całego współczesnego punka.
1: Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy datą z roku 2002, kiedy to świat usłyszał absolutny pop-rockowy hymn wszechczasów. Wspominamy dziś wielki moment, kiedy formacja Maroon 5 wydała album Songs About Jane, z którego pochodzi nieśmiertelny, genialny i grany do dziś we wszystkich stacjach radiowych świata utwór This Love. Ten ultrachwytliwy, budujący numer to absolutna definicja nowoczesnego radiowego przeboju, który rozkręci każdą czerwcową imprezę. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią muzyki, stawiamy na 100% absolutnego pewniaka. Skoro otwieramy właśnie Weekend w hełmie na 104,9 FM, w głośnikach musi pojawić się numer, przy którym każdy podkręci głośność i zacznie śpiewać z nami ten genialny refren. Zrzucamy garnitury, zapominamy o pracy i z pełnym piątkowym luzem wjeżdżamy w wolne dni. Przed wami Maroon 5 i This Love.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez

0: Cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Specjalistyczne centrum wspierające edukację.

0: Edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. STFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
5: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Reklama.
11: Eliza Kudelska-Nowosad to kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. A kolejna w tym roku edycja szkolenia podstawowego w 19 Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Chełmie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ochotników już na długo przed. Zgłosiło się wielu zainteresowanych zdobyciem szeregu umiejętności i informacji związanych z terytorialną służbą wojskową. Jak zaznacza zastępca dowódcy brygady, pułkownik Wojciech Brykner, tak duża skala zaangażowania mieszkańców całego regionu w nabycie takich kompetencji bardzo cieszy i ma duży wpływ na rozwój jednostki, którą czekają też ważne zmiany.
12: Za chwilę 19 Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej stanie się 19 Nadburzańską Brygadą Obrony Pogranicza i to jest takie kolejne wyzwanie, kolejny krok do tego, aby zbudować ten bardzo ważny element, który będzie wykonywał bardzo, bardzo ważne zadania na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i z Ukrainą. Mówimy o wszystkich powiatach nadgranicznych województwa lubelskiego. To jest nasz stały rejon odpowiedzialności, w których funkcjonują nasze macierzyste batalione.
11: Szkolenie rozpocznie się już jutro i potrwa 16 dni. Kolejne zaplanowano na sierpień i listopad. Towarzyszą im też szkolenia wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Więcej pociągów i nowe wakacyjne połączenia na Lubelszczyźnie. Polregio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać od połowy czerwca. Najważniejsza zmiana dla mieszkańców Chełma i regionu to powrót sezonowych połączeń na trasie Chełm-Włodawa. Od 27 czerwca do 31 sierpnia każdego dnia kursować będą dwie pary pociągów. Z Chełma składy odjadą o godzinie 9 oraz 16.05, natomiast z Włodawy wrócą o 10.35 i 17.45. Rozkład jazdy został dostosowany do połączeń z i do Lublina, co ma ułatwić podróżnym przesiadki. To dobra wiadomość dla osób planujących letni wypoczynek nad Jeziorem Białym. Pociągi zatrzymają się m.in. na przystanku Okuninka Białe, położonym w pobliżu popularnego kąpieliska. Więcej połączeń pojawi się także na trasach

0: Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
1: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na trzy kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są trzy kategorie wiekowe. I jest jeszcze dodatkowa kategoria e-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
0: Zapisy do turniejów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, a patronat nad wydarzeniem sprawują Radio Bonton i Super Tydzień.
2: Bonton Radio. O godzinie

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś opuszczamy skaliste planety wewnętrznego Układu Słonecznego i ruszamy w stronę prawdziwego giganta. Przed nami Jowisz, największa planeta krążąca wokół Słońca. Tak ogromna, że wszystkie pozostałe planety Układu Słonecznego mogłyby zmieścić się w nim wielokrotnie. Gdyby Ziemia była wielkości winogrona, Jowisz miałby rozmiar piłki do koszykówki. Nieźle. Jego średnica wynosi około 143 tysiące kilometrów. Wewnątrz zmieściłoby się ponad 1300 planet, takich jak nasza. Nic więc dziwnego, że astronomowie nazywają go królem planet. Mimo swoich rozmiarów, Jowisz nie przypomina Ziemi. Nie ma lądów, oceanów ani stałej powierzchni. Jest gazowym olbrzymem zbudowanym głównie z wodoru i helu. Tych samych pierwiastków, które dominują w składzie Słońca. Gdybyśmy próbowali na nim wylądować, szybko pojawiłby się problem. Nie ma miejsca, gdzie można postawić stopę. Zamiast tego schodzilibyśmy coraz głębiej przez warstwy chmur i gęstych gazów, aż ciśnienie stałoby się tak ogromne, że żaden znany statek kosmiczny nie byłby w stanie przetrwać. Atmosfera Jowisza należy do najbardziej dynamicznych

0: miejsc w Układzie Słonecznym. To właśnie tam znajduje się Wielka Czerwona Plama, największa znana burza planetarna. Jest to gigantyczny wir atmosferyczny obserwowany od co najmniej 350 lat. Dla porównania, gdy zaczęto ją obserwować, w Polsce rządzili jeszcze królowie. Burza jest tak wielka, że bez problemu mogłaby pochłonąć całą Ziemię, a mimo upływu stuleci nadal trwa. Jowisz obraca się niezwykle szybko. Jedna doba trwa tam mniej niż 10 godzin. To oznacza, że planeta ponad 11 razy większa od Ziemi i wiruje ponad 2 razy szybciej. Skutkiem jest charakterystyczne spłaszczenie przy biegunach i wyraźne pasy chmur widoczne nawet przez amatorskie teleskopy. Mam nadzieję, że Wy takie teleskopy posiadacie i obserwujecie. Jednak prawdziwe skarby Jowisza krążą wokół niego. Planeta posiada ponad 90 znanych księżyców. 4 z nich są szczególnie wyjątkowe. To Io, Europa, Ganymedes i Kalisto, odkryte przez Galileusza w 1610 roku. Każdy z nich mógł być osobnym bohaterem audycji, ale nie ma na to czasu. Jowisz pełni jeszcze jedną niezwykle ważną rolę. Jest swego rodzaju ochraniaczem Układu Słonecznego. Jego potężna grawitacja przechwytuje lub odchyla wiele komet i asteroid, które mogłyby zagrozić planetom wewnętrznym, w tym Ziemi. Wnętrze planety pozostaje jedną z największych zagadek astronomii. Przypuszcza się, że pod warstwami gazu znajduje się ocean ciekłego wodoru. Przypuszcza się. Jeszcze głębiej wodór przechodzi w niezwykły stan zwany wodorem metalicznym. To substancja zachowująca się jednocześnie jak gaz i metal. Takich warunków nie da się odtworzyć na Ziemi. Jowisz posiada również najpotężniejsze pole magnetyczne wśród wszystkich planet Układu Słonecznego. Jest ono około 20 tysięcy razy silniejsze od ziemskiego. Jowisz jest gigantyczny, gwałtowny i pełen tajemnic. To nie tylko największa planeta Układu Słonecznego. To mały układ planetarny sam w sobie, otoczony dziesiątkami księżyców i nieustannie targany burzami. W poniedziałek odwiedzimy planetę, która od wieków zachwyca ludzi bardziej niż jakakolwiek inna. Saturn, Władcę Pierścieni. Dziękuję za dzisiaj. Udanego weekendu. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
2: Reklama. Bon ton

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też bus.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Hełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
0: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
0: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile

0: cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1 300 000 000 ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
1: Bonton Radio. Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andriejewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andriejewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
4: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
3: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andriejewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
5: I've never played against her and,
3: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje, grała po prostu niesamowicie.
5: She's been playing unbelievable.
3: Dla Miry Andriejewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle, no dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
2: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Ren-Rura z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do NKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
0: Noc pochmurna z rozpogodzeniami, ale głównie na zachodzie Polski. Od 8 do 12 stopni. Jutro raczej słonecznie, miejscami może wzrastać zachmurzenie, a także przelotny deszcz. Temperatura od 20 do 25 stopni.
1: Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 80%.

0: 25%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na daleką, mroźną północ. Przenosimy się do roku 1988. Norweskie trio Aha było wtedy u szczytu popularności, ale ich trzeci album zatytułowany właśnie Stay on this Road przyniósł coś więcej niż tylko chwytliwe melodie. Przyniósł jedną z najpiękniejszych i najbardziej

najbardziej wymagających technicznie ballad w historii popu. Zapnijcie pasy, bo te drogi bywają śliskie, ale widoki są niezapomniane. Po gigantycznym sukcesie Take On Me zespół A-ha walczył z etykietką idoli nastolatek. Chcieli być traktowani poważnie jako kompozytorzy. Piosenka Stay On This Road była ich manifestem dojrzałości. To kompozycja niezwykle ambitna, łączy w sobie chłód skandynawskiej zimy z gorącym, niemal operowym finałem. Co ciekawe, album o tym samym tytule stał się najlepiej sprzedającym się krążkiem zespołu w wielu krajach Europy, udowadniając, że fani dorośli razem z zespołem. Nie da się mówić o tym utworze, nie wspominając o Mortenie Harkecie. Jeśli szukacie definicji perfekcyjnego wokalu, to właśnie go słuchacie. Stay on This Road jest słynne z powodu niesamowitej rozpiętości tonalnej. Morten Harket wykonuje tę partię, która wymaga przejścia od niskich, szeptanych tonów w zwrotkach do potężnego falsetu w refrenie. Legenda głosi, i potwierdzają to realizatorzy dźwięku, że Morten potrafił utrzymać jedną nutę przez ponad 20 sekund, co zresztą udowodnił później w utworze Summer Mood On. Tutaj jednak to nie technika, a emocje grają główną rolę. To utwór o lojalności i trwaniu przy kimś mimo przeciwności losu. Czy wiedzieliście, że ten utwór ma bondowski rodowód? W tym samym czasie, gdy powstawało Stay on This Road, zespół pracował nad oficjalną piosenką do filmu o agencie 007 The Living Daylights. W obliczu śmierci krytycy do dziś zauważają, że Stay on This Road ma w sobie ten sam epicki, orkiestrowy rozmach, co najlepsze motywy z filmów o Bondzie. Niektórzy twierdzą nawet, że pod względem emocjonalnym bije oficjalny temat filmowy na głowę. Teledysk nakręcony w surowych krajobrazach tylko potęguje to wrażenie niebezpieczeństwa i elegancji. Stay on This Road to piosenka, która się nie starzeje. To dowód na to, że prawdziwy hit nie musi krzyczeć. Wystarczy, że ma duszę i odrobinę norweskiego chłodu. No ja zostaję na tej drodze, a wy do usłyszenia w kolejnym hicie odkurzonym.

0: Reklama.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku od 12.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

0: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kirill Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
1: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
0: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
2: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
3: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
4: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
5: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać tak twarzą w twarz.
6: Do lasu się trochę boimy iść.
3: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
0: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.

0: Ponton Radio. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagra o tytuł w Paryżu. Rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał dziś Czecha Jakuba Mężczyka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale wtedy przegrał z Carlosem Alcarazem. Jego rywala wyłoni drugi dzisiejszy półfinał. Włoski Flavio Cobolli zagra z Matteo Arnaldim. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
3: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo duże emocje, więc fajnie, że w tym roku mamy Polkę w finale.
1: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
3: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
1: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała 4-krotna triumfatorka tej imprezy, holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
4: Od 8 do 12 stopni, raczej pochmurno na zachodzie, rozpogodzenia. Jutro z kolei od 20 do 25 maksymalnie i ma być ładnie. Przeważać będzie słońce, choć miejscami zachmurzenie też się pojawi, a gdzieniegdzie przelotny deszcz. Ten deszcz głównie na zachodzie i północy Polski.
0: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam, jest 19.30. W Dołhobrodach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze z udziałem nietrzeźwego kierującego ciągnikiem rolniczym. 62-letni mężczyzna został zatrzymany dzięki interwencji funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Udaremnili mu dalszą jazdę. Z relacji służb wynika, że kierujący poruszał się całą szerokością jezdni i nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że ciągnik, którym się poruszał, od blisko 10 lat nie posiadał ważnych badań technicznych. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Sam ciągnik został zabezpieczony. 62-latek trafił pod opiekę rodziny. Teraz jednak za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i trzeźwość za kierownicą. A trwa czerwcowy długi weekend. Wraz z nim dalsze wyjazdy, spotkania z bliskimi i wypoczynek na świeżym powietrzu. Policjanci przypominają jednak, że beztroska nie powinna oznaczać rezygnacji z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed wyjazdem warto odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie lub dom, zamknąć okna i drzwi, wyłączyć niepotrzebne urządzenia elektryczne oraz poprosić zaufaną osobę o zwrócenie uwagi na posesję podczas naszej nieobecności. Funkcjonariusze radzą również, by nie informować w mediach społecznościowych o wyjeździe na bieżąco. Podczas wypoczynku należy zachować czujność w miejscach publicznych i pilnować swoich rzeczy osobistych. Szczególną ostrożność warto zachować także nad wodą. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosujmy się do zaleceń ratowników i pamiętajmy, że alkohol znacząco zwiększa ryzyko tragedii. Policjanci ostrzegają również przed oszustami internetowymi, którzy w sezonie urlopowym szczególnie często wykorzystują fałszywe oferty noclegów, wyjazdów czy zakupów online. Warto dokładnie sprawdzać sprzedawców i nie udostępniać nikomu swoich danych do logowania.

0: swojego własnego dzieciństwa, które spowodowały właśnie tak może wzmożoną taką troskę o naszych podopiecznych, naszych dzieci, ponieważ sam jestem nauczycielem i ratownikiem wodnym, więc to w jakiś sposób spowodowało, że napisałem taki program właśnie o tym, żeby po prostu pomóc dzieciom zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają w wodzie i nad wodą. Ja sam miałem takie doświadczenia przykre, bo nieraz mi głaz spadł na nogę i paznokieć schodził z palca i to bardzo bolało, kiedy budowaliśmy tamy, spiętrzając wodę na rzece.
1: W organizację pływającego weekendu są również zaangażowane Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kresnym Stawie, a także rejonowe wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Chełmie.
0: Jeśli chodzi o cele, które nam przyświecają, to jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie, odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i innych, rozbudzanie zainteresowań turystyczno-rekreacyjnych i promowanie wartości ekologicznych. Jeśli chodzi o dokładny program, to jest ogłoszenie konkursu plastycznego wśród klas 1-3 o tematyce bezpieczeństwo w wodzie i nad wodą. 19 jest to instruktaż dotyczący bezpieczeństwa poruszania się kajakiem, zakładania kamizelki ratunkowej oraz techniki wiosłowania, nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. No i prowadzimy lekcje o niebezpieczeństwach czyhających w wodzie i nad wodą.
1: Pływający weekend jest wydarzeniem otwartym i skierowanym do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich chcących poszerzyć wiedzę o bezpieczeństwie nad wodą. Więcej na ten temat prezes krasnostawskiego wodnika opowie w magazynie weekendowym, na który zapraszamy w niedzielę po godzinie 15. Już jutro Chełm ma się stać kolorową stolicą najmłodszych mieszkańców. Urząd Miasta oraz Rada Osiedla Cementownia zapraszają bowiem na ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Będzie w całości finansowane z budżetu obywatelskiego. Całe wydarzenie ma wystartować o 14 w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Imprezę otworzy występ zespołu pieśni i tańca gminy Chełm Kucherzacy. Zaraz po nich swoje talenty zaprezentują grupy taneczne i wokalne z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Chełmskiego Domu Kultury, a także energetyczny zespół Promeki z Leśniowic. Miłośnicy sportu i rywalizacji również znajdą coś dla siebie, bowiem w programie przewidziano pokaz karate w wykonaniu grupy dziecięcej. Będzie też relaksująca joga dla najmłodszych oraz widowiskowe zawody w podbijaniu piłki nożnej. Przygotowano też konkursy wiedzy o Chełmskim Parku Wodnym. Poza tym, co na scenie, przy amfiteatrze będą też realizowane przeróżne warsztaty zajęć, gry i zabawy sportowe z TKKF, a także dmuchane zjeżdżalnie, eurobungee, basen z piłeczkami, fotobudka, malowanie twarzy i spotkanie z białym oraz brązowym misiem. Prawdziwą gratką ma być pokaz wozu strażackiego połączony z laniem piany. Zaplanowano tę atrakcję między 17 a 18. Finał imprezy nastąpi godzinę później. Zapowiada się też barwnie ze sprawą wspólnego sypania proszku Holi. By ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce świętowania, uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna linia autobusowa numer 20. Ma dowieźć pasażerów z dworca PKP prosto do Kumowej Doliny. Wieczorem też zapewnić bezpieczny powrót. A w najbliższą niedzielę na boisku sportowym w Gorzkowie Osadzie odbędzie się bieg Jana III Sobieskiego. Na liście startowej widnieje już co prawda 120 uczestników, ale jest jeszcze szansa, by do nich dołączyć.
2: Listy uczestników, których zapisy prowadziliśmy poprzez platformę internetową, zostały już zamknięte, ale zapraszam, być może komuś uda się dopisać do naszej listy startowej. Także zapraszam serdecznie w najbliższą niedzielę do Gorzkowa.
1: Mówi Anna Kot z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie. Zmagania będą prowadzone w klasyfikacji Open oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn. A to nie koniec sportowych atrakcji. W najbliższym czasie trwają zapisy do skrzydlatego biegu, po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Deputyczach Królewskich 27 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są do 21. Organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal. Zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelmedu.pl. A patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. I ponowne wsparcie zapewniamy nadburzańskiemu biegowi pod prąd. Odbędzie się jego 10. edycja. Stanie się to 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4

0: Formuły, dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób. Zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzański-bieg.pl.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko swojego chrząszcza mają też w Pszczynie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
1: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorie pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
0: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
2: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez

0: sąd uwzględniony.
1: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
1: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami. Przed nami ładna sobota, przede wszystkim słonecznie. Miejscami tylko opady deszczu, trochę na północy, trochę na zachodzie i trochę na południu. Temperatura 20 stopni na krańcach północno-wschodnich, a w pozostałej części kraju blisko 24.
3: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.

0: 99 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: 99 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A Okocim 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. 104 i 9 FM.

0: Jeden nowy schron. Uczniowie pod presją ocen. 60% cierpi na chroniczny stres. Jutro Maja Chwalińska gra finał Rolanda Garrosa.
1: Dasz radę w finale, wygrasz.
0: Kibice nie mają wątpliwości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron dla mieszkańców, potwierdza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Pierwsze tego typu budowle mają się pojawić najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Wojewoda tłumaczy, że obecnie z kasy państwa finansowane jest adaptowanie miejsc schronienia, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania. I w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się na tym, żeby zadaptować te miejsca.
0: Pełnowymiarowe nowe schrony planowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie i Siedlcach. W te wakacje będzie więcej pociągów. 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Pojawią się nowe połączenia, w tym Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
0: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. Rzeczniczka Praw Dziecka znalazła się w ogniu krytyki za pismo do lodziarni. Wysłała pismo, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji o oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają tylko, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym sporze. Ben O'Connor.
4: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc ci, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
4: Presja w szkołach faktycznie jest widoczna, mówi nauczyciel chemii Karol Dudek-Różycki.
6: Nauczycielki 1-3, mimo że jako jedyne mają prawo nie stosować w ogóle oceny cyfrowej, to też to robią. Już w tak małym wieku wprowadzają dzieci w zło oceny.
4: 40% uczniów w Polsce deklaruje dużą presję związaną ze szkołą. 60% cierpi na chroniczny stres i przemęczenie.
0: Włoch Flavio Cobolli awansował do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Jego rywal w półfinale, też Włoch, Matteo Arnaldi, wycofał się w ostatniej chwili z powodu choroby. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zverevem. A my czekamy na finał z udziałem Mai Chwalińskiej. Jej fenomenalna gra na kortach Rolanda Garrosa sprawiła, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą tenisistkę.
1: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
0: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Miro Andrzejewą. Nad morzem i na Mazurach około 22 stopni jutro, w górach 23, a w centrum i na zachodzie do 24. Niebo przeważnie słoneczne, choć pojawią się też przelotne opady deszczu, miejscami. Niedziela jeszcze cieplejsza, do 27 stopni, ale w niedzielę możliwe są burze.
8: Słuchacie...

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Bon.

0: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich. Ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
1: The highway to hell is real. So, would you take the highway to hell?
0: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
2: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
0: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2,5 tysiąca lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku.

0: Przed naszą erą holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
1: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana. Na Asia.
0: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała jeden dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
2: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
0: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy finał z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek o 15. Na ogół pogodnie, sporo słońca, niebo tylko częściowo zachmurzone. Sobota ma być całkiem przyjemna. Możliwe przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy, na zachodzie i na południu. Poza tym ciepło od 20 do 25 stopni. Niedziela jeszcze cieplejsza, ale może być burzowa.
3: Słuchacie

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.